0: Bohaterska akcja sąsiadów w Łomży. Dziecko wypadło z 5. piętra. Hotel w Olsztynie zamknięty do odwołania. Zawaliła się ściana budynku. Pielgrzymi z Opoczna idą na Jasną Górę. To 1500 osób. Minęła 6. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczne doniesienia z Łomży. Dziecko spadło z 5. piętra. Na miejscu interweniowali sąsiedzi, a 4-latka przytomna trafiła do szpitala.
1: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Mówiła Karolina Wojciechian z policji w Łomży. Mundurowi będą teraz wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło. Wiadomo, że matka dziecka była wtedy w mieszkaniu. Hotel Manor w Olsztynie zamknięty do odwołania. Wszystko po katastrofie budowlanej. Zawaliła się zewnętrzna część ściany podczas prac przy budowie basenu.

0: Ewakuowano ponad 200 osób, w tym uczestników dwóch kolonii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
1: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zdarzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
0: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła, została podkopana bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Burze i silny wiatr nad wodą mogą być śmiertelnie niebezpieczne. W czwartek wieczorem na jeziorze Sexty silny wiatr przewrócił 4 jachty, a do wody wpadło prawie 40 osób. Jak zachować bezpieczeństwo podczas żeglugi na jeziorach, sprawdzał Krzysztof Płowecki.
2: Podstawą jest śledzenie prognoz i ostrzeżenie IMGW. Najważniejsza zasada to nie czekać na poprawę pogody, jeśli jesteśmy na wodzie. W przypadku burz liczy się bowiem każda minuta, a szybka reakcja może zapobiec tragedii. Żeglarzom wskazówek mogą też udzielić specjalne maszty, które informują o nadchodzącym niebezpieczeństwie. I to właśnie one informowały o zmieniającej się pogodzie na jeziorze Sexty.
3: Mrugały z tą mniejszą częstotliwością, co zaleca kierowanie się do najbliższego miejsca postoju.
2: Mówi Stefan Świderski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Ratownicy przypominają też, że na łodziach konieczne są kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, a w przypadku zagrożenia pomoc wzywamy za pomocą radia, specjalnych flar lub po prostu machając.
0: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Na Jasną Górę wyruszyła opoczyńska kolumna pielgrzymki. W tym roku tworzy ją prawie 1500 pątników.
5: Dla mnie to jest odpoczynek w drodze. Mogę się wtedy zatrzymać, bo czas tak pędzi, a na pielgrzymce naprawdę to jest czas, który mam dla siebie i dla Matki Bożej.
6: Cały rok czekamy, żeby pójść na tę pielgrzymkę, żeby się zbliżyć.
7: Blisko siebie, blisko Boga. To właśnie taki tydzień przeznaczony na relacje, na wiarę, przybliżenia do Boga.
0: Opoczyńska kolumna wchodzi w skład pielgrzymki radomskiej. Tworzy ją 5 grup, z których najliczniejsza jest jak zwykle Drzewicka Piątka. Idzie w niej ponad 400 osób.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Kilka dni do 15 jeszcze zostało. My rozpoczynamy nowy tydzień, 10 sierpnia, poniedziałek w kalendarzu.
9: Witajcie, dzień dobry, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Mikołaj Gronat. Radio
9: Plus. Zapraszamy do 9, za chwilę Roxette, Boniem, a także kartka z kalendarza.

0: tata, mama na Bahamach, no nie wiem, no. 11 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, która rano wstaje.
1: No dobrze, ponieważ tobie się zachrypło.
0: Zachrypło mi się, skrzyp jest na starość.
1: Przedstawię imieniny, obchodzą dzisiaj Amadeusz, Bernard, Bogdan, Bożedar, Hugo, Laurencjusz, Laurenty, Wawrzyniec i Wiszchosław.
0: Wszystkiego najlepszego dzisiaj. Dzień przewodnika i ratownika górskiego.
1: Dziękujemy za waszą pomoc i pracę. Oby tak jak najrzadziej była potrzebna.
0: Więcej przeprowadzajcie ludzi po górach niż ratujcie.
1: O. Włoski piosenkarz Drupi jeszcze obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
0: Serenoe. No dobrze, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Serenada to była.
0: Też. 11 minut po 6.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, przynajmniej we mnie, rodzi się bardzo naturalne pytanie. Co to znaczy obumrzeć? To często pogrzebać swoje plany, swój pomysł, swoje założenia na daną sprawę. Obumrzeć to iść w zaufaniu za Panem. Jeśli miałbym poszukać jakiś przykład świętego, to dzisiaj naturalnie nasuwa mi się święty Wawrzyniec, diakon. On obumarł za tych, którym się opiekował w Rzymie. On obumarł dla misji diakona. Obumarł, bo wiedział, za kim idzie i kto jest jego panem.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama. Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Po reklamie.

0: Madonna Material Girl na antenie Radia Plus. Nie samymi materialnymi rzeczami człowiek żyje. Czasem trzeba się zrelaksować, na przykład pójść do masażysty. Czy wiesz, że są zawody w masowaniu?
1: Zawody w masowaniu, ale, no. ale na kim oni masują? Pamiętam,
0: ale właśnie to jest
1: w co mi zrobi, że mnie złapiesz. Były zawody w operowaniu i tam jeden pacjent był grubszy, drugi chudszy. A z masowaniem może być tak samo. Jeden bardziej wymaga rehabilitacji,
0: słuchaj,
1: drugi
0: nie. Nie pytaj mnie o szczegóły, bo ja szczegółów nie znam, ale w każdym razie okazuje się, że Polka jest najlepsza w masowaniu twarzy. Ma kilka medali, wróciła właśnie znowu z metalem. Pojechała pierwszy raz na zawody z ciekawości, no i tak rozwija swoją pasję. Masowanie twarzy to musi być fajna rzecz, bo to tam, czy ci podniesie tam, w ogóle człowiek potem taki jest jak wyprasowany pewnie. No, fajna sprawa w sumie, ale tak jak mówię, no nie wiedziałam, że istnieją zawody w masowaniu, a tu się okazuje, że bo to wiesz, no trudno wyczuć, bo tu masowany powinien określić, czy
1: ale to może tych jurorów
0: czy
1: masują, co?
0: A może i oni tam sprawdzają, czy wszystko dokładnie, dogłębnie zostało poruszone.
1: Ja z masaży to najbardziej lubię masowanie głowy, gdy jestem u fryzjera. Tam czasem myją, to bardzo przyjemne.
0: To jest fajna rzecz. No dobrze, to mam nadzieję, że wymasowani, zrelaksowani, bo przecież po weekendzie przystępujemy do nowego tygodnia w pracy. Za chwilę Robert Gawliński, Nie stało się nic, a potem podpowiemy, czy się coś jednak stało wokół nas, bo czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Stało się, dużo się zrobiło. Kasia wypoczywała, mi opowiadała tak trochę aktywnie, sportowo.
1: Pewnie, że tak.
0: Ja tam tu listwy tutaj, żerandol,
1: tu karnisz. Zostałeś bohaterem swojego domu po raz kolejny.
0: Brawo. Bohaterskie wakacje.
1: No to super. Ale mam nadzieję, że i na relaks był czas. No to teraz czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognozę pogody. Posłuchajmy wspólnie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Minęła 6.30, Mikołaj Gronet, zapraszam na skrót wiadomości. Polak utonął w Chorwacji, jak informuje policja w Istrii. 40-letni mężczyzna zmarł podczas nurkowania. Do tragedii doszło w piątek. Polak miał źle się poczuć na głębokości 20 metrów. Przetransportowano go łodzią do Zatoki Polie, tam zmarł w czasie reanimacji. Półwysep Iberyjski w ogniu. Strażacy z Hiszpanii i Portugalii walczą z kilkunastoma pożarami lasów, a gaszenie utrudniają upały. W ciągu dnia jest ponad 30 stopni. Tylko w gminie Niebla w prowincji Huelva spłonęło 8 tysięcy hektarów lasu. Tymczasem kościół w hiszpańskiej eksklawie u wybrzeże Maroka, Ceucie, organizuje czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Modlitwa odbędzie się w nocy z 14 na 15 sierpnia w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystko po tym, jak do Ceuty przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. W zeszłym tygodniu mieszkańcy Ceuty przybyli do sanktuarium Matki Bożej Afrykańskiej, aby złożyć kwiaty i powierzyć Maryi miasto, rodziny oraz osoby dotknięte skutkami kryzysu.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Władze Wołomina apelują do rządu o pieniądze na likwidację nielegalnego składowiska odpadów. To po kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ta wykazała, że zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w stanie krytycznym i zaczynają przeciekać, a to może stanowić zagrożenie dla środowiska, a także zdrowia i życia mieszkańców. O szczegółach tej sprawy Jan Kielak.
3: Samorządowcy szacują koszt utylizacji niebezpiecznych odpadów ze składowiska na 200 milionów złotych, na co nie stać ani władz miasta, ani województwa. Liczymy na pomoc ze strony rządu, mówi Radiu Z burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
4: Nasz pan wojewoda mazowiecki właśnie taki wniosek złożył o uruchomienie pierwszych 20 milionów z rezerwy kryzysowej państwa.
3: Jak dodaje, żeby uniknąć najgorszego, trzeba działać natychmiast, bo zbiorniki na składowisku są zardzewiałe, a część z nich już przecieka.
2: Nielegalne składowisko w Wołominie wykryto 3 lata temu. Zalega tam nawet 16 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych.

0: sprawdzamy, co w pogodzie. A tam dziś znów słonecznie, choć możliwe jest umiarkowane zachmurzenie, głównie przed południem. Nie powinno padać. Teraz 15 stopni, maksymalnie będą 32. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z południowego wschodu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem
2: Plus. My wstajemy, 27 minut, siódma.
3: Dzień dobry, witajcie. A o czym myśli Tomek od samego rana?
2: O systemie kaucyjnym, bo niektórym politykom się nie podoba. Jest pomysł, żeby zgnieść to zupełnie.
3: Dobrze. Bądź fantastyk, zgniataj plastik. Do tej pory pamiętam. Dobrze, to o tym za chwilę.
2: Właśnie nie wolno zgniatać teraz.
3: No ja wiem, właśnie. Wolelibyśmy zgniatać. Mniej miejsca zajmuje.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Konfederacja chce wyrzucić system kaucyjny do kosza. Nie wiadomo tylko do którego kosza. Do żółtego, ponieważ ich zdaniem to sztuczny system. Do zielonego ze szkłem, ponieważ to pic na wodę. Czy do niebieskiego papierowego, wskazując na biurokrację i papierologię, czyli fakt, że przeszły przepisy przez Sejm za szybko i byle jak. Ja tam lubię rzucać do kaucjomatu pod warunkiem, że maszyna nie mówi mat, bo się przepełniła albo zepsuła. Tylko prosiłbym polityków, żeby zmienili ustawę, inną ustawę, o budownictwie mieszkaniowym. Nie tam, żeby dwa pokoje z kuchnią i toaleta, rzecz jasna, tylko jeszcze z dodatkowym salonem odpadowym albo śmieciołapem. Oczywiście pięknie urządzonym. Papiery w biurku, szkło w barku, a na butelki plastikowe specjalna szafa garderobiana, żeby się nie zgniotł.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.

0: Neil Diamond, Diamond na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7.
1: A teraz złych historii będzie o pewnych odkrywcach.
0: A w zasadzie o jednym. Dalekie wyprawy.
1: Sam nie popłynął.
0: No to dobrze, no to z odkrywcy. Masz rację.
1: No, oddajmy honor. Cały splendor spił, powiem, śmietankę, a cała reszta na to pracowała.
0: Ale
1: to
0: nazwisko
1: ciężko.
0: Tego jednego wymieni za chwilę Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 10 sierpnia 1519 roku rozpoczęła się pierwsza wyprawa 5 okrętów dookoła świata, dowodzona przez portugalskiego żeglarza w służbie hiszpańskiej Ferdynanda Magellana. Tego dnia w roku 1991 w Częstochowie rozpoczęły się 4 Światowe Dni Młodzieży, a 10 sierpnia 258 roku po Chrystusie po torturach ducha oddał jeden z najsłynniejszych rzymskich diakonów, święty Wawrzyniec. Odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, a gdy cesarz zażądał od niego rzekomego majątku wspólnoty, duchowny zebrał biednych, wdowy i sieroty, a następnie wskazując na nich powiedział: oto są skarby kościoła. Za to został skazany na okrutne tortury na rozpalonej kracie przy Via Tiburtina. Ten ruszt można dziś oglądać w jednej z bazylik pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Rzymie. W tej drugiej, Fuori di Mura, czyli za dawnymi murami, jest grób męczennika. 10 sierpnia 1681 roku opat klasztoru w Krzeszowie, Bernard Rosa, w asyście 10 duchownych i ponad 100 wiernych, poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce, która do dziś jest najwyżej położonym przykładem sztuki barokowej w Polsce.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Bo to było kiedyś tak, że żeby się pochwalić, że gdzieś byliśmy, to wysyłaliśmy pocztówkę, a teraz to się wysyła tam tę rolkę, czy co tam.
1: MMS-a się wysyła też. Na przykład, że tu byłem i tutaj, a rolkę to na społecznościowych, to dojdzie do wszystkich.
0: No właśnie, się każdemu można pochwalić, i taniej jest, znaczy za darmo.
1: Ale my wracamy do starych pocztówek. Oczywiście, i będziemy je wspominać na naszym profilu facebookowym. Pocztówka, wprawdzie napisane jest, zdążysz wrócić z wakacji, nim dojdzie do adresata i wcześniej się może spotkasz z tym adresatem, ale pocztówka to zawsze miła rzecz, tylko ile trzeba się było nawypisywać, znaczki poprzyklejać. Mm-hmm. Dzisiaj będziemy wspominać pocztówki, a to w związku też z naszym konkursem. Szczegóły po godzinie 7 opowiemy.
0: No tylko podpowiem, że zestaw gadżetów od Radia Plus do wygrania, a i pocztówki też w tym zestawie się znajdą. Za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody, za 2 minuty będzie 7.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest areszt dla rolnika z Gliwic. Mężczyzna celowo zniszczył nową drogę. Kraksa na wyścigu kolarskim. Kilkanaście osób rannych. Wejdziemy też na szlak na Jasną Górę z pielgrzymami z Krakowa. Minęła siódma, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla rolnika z Gliwic. Mężczyzna w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. W sobotę został zatrzymany, a w niedzielę usłyszał zarzuty.
2: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
1: Mówił prokurator Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice-Zachód. Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Rolnikowi grozi teraz do 10 lat więzienia. 19 osób zostało rannych podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskiem. Część osób trafiła do szpitala, mówi rzecznik straży w Chełmnie Kasper Korczak.
3: Podczas memoriału imieniem Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie doszło do kraksy kolarzy. W wyniku tej kraksy poszkodowanych zostało łącznie 19 osób. 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia, podejrzenia wstrząsu mózgu, ale wszystkie osoby są...

0: przytomne.
1: Na miejscu lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale wyścig był kontynuowany. Polska coraz bliżej autostradowego kamienia milowego. Dziś mamy 1950 km, brakuje jeszcze 150, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy cel zostanie osiągnięty?
2: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmęczeni, ale szczęśliwi pątnicy 46. pierwszej pielgrzymki krakowskiej przemierzają szlaki, by dotrzeć na Jasną Górę. Codziennie pokonują ponad 20 kilometrów.
4: Jest niesamowicie gorąco, ale jest wspaniała atmosfera.
5: Emocje są, bolą nogi.
6: Fakt tego, że się idzie w grupie, też bardzo pomaga.
7: Było ciepło, było gorąco. Widziałem duże zmęczenie z tego upału na twarzach, w nogach szczególnie.
8: Straż pożarna czuwa, żeby nas polać wodą, gdzie niegdzie, żebyśmy byli orzeźwieni.
6: Ten odcinek szedłem cały, śpiewałem, więc minął bardzo szybko.
7: Ten cel nas trzyma, czyli Maryja Jasnogóra.
1: Ze stolicy Małopolski do Częstochowy pielgrzymuje 8 grup, wśród nich na szlaku jest metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Pątnicy wejdą na Jasną Górę jutro.

0: sporo słońca mamy już za oknami, ale mogą pojawić się chmury przed południem, choć nie przeniosą opadów i po południu znów będzie słonecznie. Teraz mamy 15 stopni, maksymalnie będzie 32, więc dziś znów będzie upał. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, wiatr w stolicy również umiarkowany. Powieje z południowego wschodu, biometr na razie obojętny.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: To rano wstaje, ten się przeciąga. Dzień dobry, poniedziałek, rozpoczynamy.
3: Ale niech się nie ociąga. Dzień dobry, witajmy. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Radio Plus. Bonnie Tyler teraz, a za chwilę Bobby McFerrin.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: 12 minut po godzinie 7, jak ktoś przyszedł i zabrał twoje łóżko, albo nie masz jak zapłacić za czynsz, bo to w tej piosence się wszystko dzieje, a mimo to Bobby McFerrin przekonuje, że warto być szczęśliwym i radosnym, ale jak komuś się takie rzeczy zdarzają, to może pora zmienić miejsce do życia.
2: Może.
1: I właśnie taki ranking powstał, The Roomavi Global Relocation. O właśnie, słowo relocation, które jest ważne, czyli relokacja, jak ktoś chce się przenieść za granicę. Okazało się, że Estonia jest najlepszym miejscem do życia.
3: Co ty powiesz?
1: Może nie tyle do życia, co do takiej zmiany startu od nowa, od początku dla tych, którzy przyjeżdżają i się osiedlają. Właśnie tam jest chyba najlepiej, najwygodniej.
2: Ja słyszałam, że kulinarnie fajnie jest.
1: Kulinarnie i cyfrowo też, bo oni są bardzo rozwinięci, jeśli chodzi o to, że łatwo można ze wszystkiego korzystać. Ale koszty pracy, mieszkania, tam funkcjonalność, to wszystko w Estonii jest najlepsze. Okazało się, że na pierwszym miejscu, trochę zaskakująco dla wielu autorów tego rankingu, na drugim miejscu Singapur, a później Malezja, Portugalia i Tajwan.
3: Ale, panie, jaka egzotyka.
1: No poza Portugalią to tak, to daleko dosyć, no. Chociaż ta Estonia, no trzeba wziąć pod uwagę, że geopolitycznie nieciekawie. Mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy,
3: tak, ale rzeczywiście to...
1: Ale napięcie to tam polityczne
3: blisko,
1: rośnie, tak,
3: tam,
1: no. Tak. Ale fajny kraj, nie byłem.
3: Znaczy, nie byłem, nie widziałem. Popatrz, blisko, nie byliśmy, też mnie tam kilka razy kusiło, zobaczymy, może się jeszcze zdecyduję.
1: Kraj bałtycki w ogóle bardzo ciekawa, przepraszam za słowo, destynacja.
3: Tak, destynacja. You are my destiny. Dobrze, Abba za chwilę.
1: To już drugi raz dzisiaj Kasia śpiewa.
3: Przepraszam, jakoś taka jestem.
1: Ty jesteś jak ten Bobby. Don't worry, be happy.
3: Przepraszam, już nie będę 13,5 minuty po godzinie 7 pod nosem sobie pomocę. Będę. Dobrze, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Państwo też mogą sobie ponucić w domu. A co tam?
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Pańco mi panie dasz na antenie Radia Plus 25 minut po godzinie 7. Prawdziwa kozica górska pojawiła się we Włoszech, chciała sobie zrobić zdjęcie w jakimś wyjątkowym miejscu i ona tak po takim klifie się wspinała. Klif pionowy, w dole woda, poczekaj, mówisz, a ona w sukieneczce.
1: A, to mówisz o kobiecie gatunku
0: kobieta,
1: ludzkiego.
0: Ludzki gatunek no? Jak najbardziej, chociaż ja nie wiem, czy taki ludzki. I tutaj aparat przewieszony, słuchaj, i ona po tej ścianie, jak taki Spider-Man. Film oglądałam przed chwilą, aż mi się słabo zrobiło.
1: Może się przygotowywała do tego, może z tych, co to zdobywają właśnie, ścianki różne.
0: Przecież nie ubrana była tak, no tak no. Na taką, co by się znała na
1: do
0: sprawie.
1: Do zdjęcia ubrała razie, się inaczej.
0: Nie wiem, co jej do głowy strzeliło. W każdym razie w pewnym momencie utknęła po środku tego całego klifu, metr, dwa, trzy nad wodą. W tej sukience jakby wpadła z tym aparatem, no to słabo
1: by było. Już palszeć aparat, ale no szkoda,
0: ale
1: szkoda.
0: Ale wiesz, że dała radę? Tam już wszyscy ci kręcący z daleka już się za głowę łapali, już po służby dzwonili, ale jakoś dała radę. Nie wiem do końca, czy zrobiła to zdjęcie, ale na pewno mandat na pamiątkę dostała.
1: Pewnie tak, no fajnie jest wyglądać. Teraz mamy różne AI-e, to tak można sobie pamiątki robić z wakacji,
0: no
1: takie wyrafinowane.
0: Wygenerowane chciałeś powiedzieć.
1: No, wygenerowane, a nie ryzykować życiem takie zabawy.
0: Zamiast takich dziwnych zdjęć wyślijcie pocztówkę z wakacji o tej akcji już za chwilę na antenie Radia Plus 26,5 minuty po 7.

0: Czy wysyłacie jeszcze pocztówki z wakacji, czy idziecie do kiosku, kupujecie, wypełniacie adres oczywiście pozdrowienia i znaczek naklejacie? Napiszcie na naszym profilu facebookowym, a szczegóły pocztówkowego konkursu w Radio Plus za kilka minut. A teraz już czas na wiadomości, za chwilę w 7:30.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Minęła już 7.30, Mikołaj Gronet zaprasza na skrót wiadomości. Hakerzy z Korei Północnej tworzą sztuczną inteligencję do przeprowadzania ataków. Grupa hakerska Kim Soo-kai, powiązana z reżimem Kimów, ma przygotowywać narzędzia AI do automatyzacji cyberataków, oszustw, wyłudzania danych oraz tworzenia propagandowych kampanii w internecie. Według ekspertów południowo-koreańskiej firmy Genians wykryto też sfałszowane dokumenty finansowe. Korea Północna od lat wykorzystuje państwowe jednostki do cyberprzestępczości i kradzieży. Godzinę temu mówiliśmy o czuwaniu modlitewnym zaplanowanym na przyszły weekend w kościołach w Ceucie. Tymczasem mieszkańcy hiszpańskiej eksklawy u wybrzeży Maroka domagają się od rządu przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. Większość uczestników protestu przyszło na marsz z flagami Hiszpanii i skandowało hasła takie jak "To miasto jest nasze, chcemy bezpieczeństwa" czy "Wyrzucić nielegalnych". Na ulicach Ceuty wciąż przebywa kilka tysięcy nielegalnych migrantów z Maroka. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak trafił w wygranym 3-1 meczu z meksykańskim Santosem Laguna w drugiej kolejce Leagues Cup. To rozgrywki z udziałem klubów z USA i Meksyku. Lewy trafił tuż przed końcowym gwizdkiem.
2: And Zinchenko! Goal! Fabulous save! But Robert Lewandowski scores!
1: A już w czwartek zespół z Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
3: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Wisła wciąż wysycha. Wczoraj na stacji Warszawa Bulwary odnotowano zaledwie 103 cm. W piątek były 102 i to był rekord najniższego stanu. Ostrzeżenie hydrologiczne przed suszą prognozowane jest również na najbliższe dni. Przyczynami są długotrwały deficyt opadów oraz wysokie temperatury. Im cieplej, tym więcej wody wyparowuje. Warszawa wdraża system inteligentnego oświetlenia. Umowa z operatorem ma sfinansować się sama poprzez ogromne oszczędności energii, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
4: Oświetlenia lodowego udało nam się zaoszczędzić prawie 60% energii, ale tak jak wtedy mówiliśmy, idziemy o krok dalej, dlatego że w tej chwili wprowadzamy system inteligentnego sterowania oświetleniem, który pomoże nam zaoszczędzić kolejne 30% energii. To jest naprawdę rzecz bezprecedensowa.
3: System oprócz oszczędności ma umożliwić kierowanie natężeniem światła tak, by było dostosowane do warunków. Przewidziano także dalszą jego rozbudowę i możliwość instalacji na latarniach dodatkowych czujników, na przykład jakości powietrza lub poziomu hałasu. Sporo słońca mamy za oknami, ale chmury mogą się pojawić przed południem, a padać z nich nie będzie, znikną po południu. 15 stopni teraz, a maksymalnie 32 będą w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu, na barometrach 1016 hektopaskali, więc ciśnienie też mamy umiarkowane, a biometr o poranku jest obojętny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jeszcze jedna wiadomość z ostatniej chwili. Kasia się odnalazła.
6: Przepraszam, zbłądziłam.
5: Ale jesteś, no.
6: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Skręciła mnie w te drzwi, co trzeba. John Lennon już teraz Imagine, ale już jestem z powrotem.

0: może niedługo ktoś dostanie pocztówkę z Salto de Castro.
1: Gdzie to?
0: Na razie nic nam to nie mówi, ale może za kilka lat, kilkanaście, no, będzie to poważna atrakcja turystyczna, ponieważ jedna para, w Hiszpanii to jest, tylko jaki to rejon, to muszę poszukać. A w każdym razie amerykańska para postanowiła kupić całą opuszczoną wioskę Salto de Castro. Wyobraź sobie, że tam są 44 domy, szkoła, koszary gwardii cywilnej, bar, kościół, pensjonat i tak dalej,
1: super,
0: i tak dalej.
1: Wszystko jest na
0: A to
1: miejscu.
0: Jest opuszczone, bo tam kiedyś jakiś zbiornik retencyjny budowali i tam się osiedlili z rodzinami ci budowlańcy. A później jak to wybudowano, to się wszyscy wynieśli i to opuszczone stoi, a oni to kupili... Ale teraz trzymaj się krzesło. Dobrze, oni kupili za mniej więcej 300 tysięcy euro. Ale całą wioskę kupili za 300.
1: Darmo.
0: Znaczy, za darmo, nie za darmo. Oni teraz muszą mnóstwo tam zainwestować, bo chcą odnawiać te pensjonaty, kościół, bar i to wszystko, żeby ludzie zaczęli przyjeżdżać. To fortunę ich pewnie będzie kosztować, ale później oni chcą, żeby to była atrakcja turystyczna. Przyjadą ludzie, będą się bawić.
1: Siedzieć, patrzeć i
0: zdjęcia robić i pocztówki wysyłać.
1: Piękna sprawa jest, naprawdę mi się podoba. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Przypomnimy, jak wziąć udział w naszej zabawie pocztówkowej, którą właśnie rozpoczynamy dzisiaj w poniedziałek.
0: Jeśli nie chcecie na nas czekać, to zajrzyjcie na stronę lato.radioplus.pl, ale my opowiemy szczegóły za chwilę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Za 7 minut 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie musicie iść do kiosku, na pocztę, czy gdzieś do jakiegoś sklepu papierniczego, żeby kupować pocztówki i wysyłać tam i wypełniać, bo to kiedy byśmy ten konkurs rozwiązali?
0: No właśnie, we wrześniu pewnie.
2: A nie, no w sierpniu może by jeszcze jakieś tam doszły. Ale musicie, prosimy o to, żebyście stworzyli jakieś własne pocztówki z własnych zdjęć, czyli wysłali nam jakiś piękny widoczek, może być ze sobą, i napisali pozdrowienia takie, jakie byście na pocztówce napisali, a my najlepsze nagrodzimy w naszym konkursie, który rusza właśnie teraz.
0: Zestaw gadżetów wakacyjnych przygotowany, czekamy na wasze zgłoszenia, ale zgłoszenia wysyłacie nie SMS-em tym razem, ani MMS-em, ale czekamy na nie na naszej stronie internetowej, specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: Radioplus.pl, tam zakładka lato, albo prosto lato.radioplus.pl. Oprócz różnych wakacyjnych gadżetów, bo i koszulka, i zawieszka na bagaż, smycz, pomadka jakaś jest tam, okulary, torba plażowa. Mamy też dla was unikalne pocztówki Radia Plus, podpisane przez nas.
0: Zapraszamy, a teraz Mafia i Imię Deszczu na antenie Radia Plus.

0: I poczto, proszę sprawdzić tam gdzieś w magazynach.
1: Tak, proszę na te półki zajrzeć, tam przetrzeć kurze i tak dalej.
0: Anita mnie też zadziwiła nas, bo napisała, że obowiązkowo wysyła pocztówki. Sama do siebie też wysyłam.
1: Jak to sama
0: i zbieram jak. No jesteś nad morzem w Łebie, bo akurat tutaj mamy Łebę na obrazku dzisiaj. I wysyłasz tam do siebie, do domu na swój adres. Wracasz, odbierasz i się cieszysz, że ktoś przysłał.
1: No.
0: A przy okazji jest wspomnienie. No człowiek wróci do domu i jeszcze sobie powspomina.
1: I człowiek sprawdzi przynajmniej, czy doszło.
0: Piotr napisał, że już nie wysyła. Szkoda, ale w zeszłym roku dostał od znajomych kartkę z wakacji nad Bałtykiem.
1: Tak jest. Za 8:02 czekamy na wasze pocztówki na naszej zgłoszeniowej platformie. Będziemy nagradzać po godzinie 8:00, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody. Pokaż te palmy tam.
0: Tu? To,
1: nie, niżej.
0: A to Aleksander nam przysłał taką pocztówkę poza naszym systemem konkursowym. Napisał, że jest na Cyprze. Co prawda mamy już 8:00, ale przynajmniej poranek z plusem będzie do 10:00. A bo to było godzinę temu, więc tak, tam jest przesunięcie czasowe.
1: Patrz. Olek jest na Cyprze i słucha Radia Plus.
0: I prawidłowo, i wzorowo. I proszę na cały ten basenik, gdzie ludzie pozajmowali tutaj, widzę miejsca, proszę tam włączyć na cały regulator.
1: Dobrze, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Apel o krew dla Kacpra. Z Kamiennej Góry chłopak walczy o życie. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Niemal w całej Polsce ostrzeżenia IMGW. Będzie też rozmowa z pielgrzymami z Lublina, którzy szli w deszczu. Minęła 8:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze z Dolnego Śląska apelują o krew dla ranionego nożem 15-latka. Rówieśnicy zaatakowali Kacpra w piątek wieczorem w Kamiennej Górze. Został raniony w szyję i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Krew dla chłopaka można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Tymczasem 16-latek, który zaatakował chłopaka nożem, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
2: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
1: Mówiła Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Poszkodowany 15-latek wciąż przebywa w szpitalu, a jego stan jest ciężki. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Ponownie niemal w całej Polsce mamy ostrzeżenia IMGW. Będą burze z gradem i upały, nawet do 33 stopni. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Mateusz Chłystun.
3: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 30.

0: 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
1: Mateusz Chłyston, dziękujemy. W Strzelcach Krajeńskich zakończono budowę tanich mieszkań na wynajem. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze i niebawem budynki przy ulicy Asnyka będą tętniły życiem, mówi burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.
2: Cieszymy się, że to jest takie miejsce ustronne i każdy nowy adres na terenie gminy cieszy, dlatego dzisiaj mieszkańcy oficjalnie otrzymali te klucze, ale także już wielu z nich tu mieszka, urządza się, montuje nowe życie w nowym miejscu. Cała inwestycja kosztowała 18 milionów złotych. Z tego wszystkie pieniądze pochodziły albo z budżetu państwa, albo z Krajowego Planu Odbudowy. Gmina nie dołożyła do tej inwestycji żadnych pieniędzy, więc to cieszy.
1: Wciąż dostępnych jest ponad 15 lokali.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdy pielgrzymi wyruszali z Lublina, żar lał się z nieba. Pierwsze dni pokonywali przy blisko 40 stopniach. Później przyszedł czas ochłody i marszu w deszczu i mrzawce. My zapytaliśmy, jak radzili sobie z tym deszczem.
4: Emilia? No nic, po prostu trzeba to przeżyć. Po prostu idzie się dalej, nie? Nie wiem, nie da się sobie poradzić.
5: Trzeba wykorzystywać każdą chwilę słońca, żeby cokolwiek podsuszyć.
4: Idzie się, wyciąga się płaszcz i się moknie. I tyle. I zaraz wyjdzie słońce i będzie pięknie.
5: Wykręcać, używać papieru, gazet.
6: Ubrać się w płaszcze, przykryć wózek jakąś folią i iść dalej.
1: Lubelscy pątnicy na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia.

0: Słonecznie na razie mamy za oknami. Około południa możliwe umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów i po południu znów pełne słońce. 32 stopnie będą maksymalnie dziś w Warszawie. Teraz mamy 15. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany z południowego wschodu, a biometr mamy obojętny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Ale się trafił burmistrz Strzelec.
3: Dobrze, dałeś radę.
2: No tak sobie, no. Pozdrawiamy tych, którzy pana burmistrza często muszą przedstawiać publicznie.
3: A suchą szosą?
2: No jaką dobrze. Suchą? Przecież słyszałeś, że pątnicy w deszczu szli.
3: Queen za chwilę, Sandra już teraz. Dzień dobry, witajcie do 9:00. Zapraszamy, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.

0: Kind of Magic i Queen, Brady plus 13 minut po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I to wyglądało tak, że ja tu Kasi prezentuję wszystkie pocztówki od naszych słuchaczy. Tutaj słoneczko, tu plaża, tutaj jakieś palmy, tutaj ładne widoczki. A Kasia zobaczyła to wzburzone morze. Bałtyk to jest. Prawda, Andrzeju, Bałtyk?
3: Tak.
2: I pozostałość jakiegoś drzewa, które tu kiedyś rosło, a zostało tylko no trochę więcej
0: wygląda
2: niż pień. No. Mhm. No dobrze, gdzie tam nad Bałtykiem przebywasz?
3: Jestem tutaj z grupą sportowców z Doruchowa. Mhm. Jesteśmy w Łazach.
2: Łazy,
0: super.
2: No.
0: I co?
2: I napisałeś, że przesyłasz pozdrowienia razem z trenerem Jackiem, Magdą i Maciejem.
3: Dokładnie.
2: No dobra.
0: A co wy tam robicie sportowo? W piłkę gracie, czy jak?
3: Poczekaj, ja tutaj mam jednego z opiekunów, bo nocuję. Generalnie jestem kierowcą.
0: Aha.
3: Przywiozłem tą grupę na 7 dni na obóz sportowy, więc
0: rozumiem.
3: Mam tutaj kolegę Maćka, który jest jednym z trenerów. Tak, może coś powiem.
0: Dobrze, super. Maćku, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
4: W polskim morzu w tym roku pogoda nie najlepsza, ale my trafiliśmy fantastycznie na te treningi. Do grania w piłkę pogoda idealna.
2: Ale jak to przecież, jak słońce przyświeci, jak jest 30 stopni, to ciężko chyba tak biegać po boisku.
4: Nie, my teraz już dzieciaki wychowujemy w innej mentalności. O. Takie pełne sukcesy. Spodziewamy się jednak, że będzie lepiej.
2: Rozumiem, dobra, że skończą w Hiszpanii, gdzieś tam muszą być przygotowani. No dobrze, Kasia.
4: Oczywiście tak, pan Lewandowski zwolnił miejsce, to już się pojawił następny, żeby tam miejsce zajęli.
0: Dobrze,
4: oczywiście.
0: Dobrze, fantastycznie. Dobra, jaka to grupa, w jakim wieku?
4: To jest grupa szkoła podstawowa, od 4 do 8 klasy. Mhm.
0: Jak sobie radzą? Dobrze kopią?
4: Pewnie, że dobrze kopią, fantastycznie.
0: No to dobrze.
2: Dziękujemy za tę pocztówkę, za pozdrowienia.
0: Wszystkich, całą kadrę i wszystkich kopiących, że tak powiem.
2: A Andrzejowi już pozdrów go tam, bo już przekazał telefon Andrzejowi. Wysyłamy te wszystkie nasze gadżety od Radia Plus i życzymy miłego dalszego pobytu i sukcesów sportowych.
0: Tak jest.
3: No, dziękujemy ślicznie.
0: Pozdrawiamy was.
3: Słuchamy was tutaj, Radio Plus. Ja generalnie słucham Radia Plus jako kierowca, ale kadra jest tutaj zachwycona waszym radiem.
0: Fantastycznie, dziękujemy. My też jesteśmy zachwyceni tymi wiadomościami. Dziękujemy. Trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Papa. Dziękujemy. Pa. Dobrego dnia.
0: Dobrego.
2: Pozdrowienia od naszej radiowej kadry.
0: A za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel, będzie też Anna Juruksztowicz.
1: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: 26 minut po 8 w Radiu Plus.
1: O rozmaitych grupach krwi się mówiło, na przykład, że komary lubią jedne mniej, tak, drugie bardziej, a teraz się okazuje się, w czasopiśmie iScience opublikowano wyniki badań, według których komary interesują się naszą skórą mniej lub bardziej ze względu na substancje, które wydzielamy, albo żyjące na niej mikroorganizmy.
0: Tak, taki zapach każdy z nas wydziela, nie każdy czuje, ale podobno komar wyczuje.
1: Mhm. Okazuje się, że komar tygrysi, komar egipski oraz Culex quinquefeius hiatus rozmaite mają upodobania, jeżeli chodzi o preferencje, więc no, badania długo trwały, ale okazuje się, że to, co mamy na skórze, bardzo wpływa na to, czy nas pogryzą tej nocy, czy nie.
0: Czyli trzeba się jednak nasmarować, a wcześniej dobrze umyć.
1: Tak, ale oni jeszcze nie wiem, co zadziała, czy nie zadziała, ale napisali, że ludzki zapach jest złożoną mieszaniną ponad 1000 lotnych związków organicznych tworzy, dlatego skomponowanie takiego miksu antykomarowego jest niezwykle trudne.
0: No i co? Wniosek z tego, że co byś nie robił, i tak cię pogryzą.
1: Najlepiej to nie dopuścić do przedostania się do naszego domu. Chociaż to człowiek zgasi światło i dopiero słyszy wtedy, że są.
0: Tak jest. 27,5 minuty po godzinie 8 poranny program Radia Plus, rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody. Mam nadzieję, że o tej porze to już nie żrą. Można spokojnie biesiadować. Na balkonie na przykład.
1: Pogramy jeszcze chwilę. Vaya con Dios.
0: Proszę bardzo, już teraz na.

0: jak od jasnej na antenie Radia Plus, 29 po 8 minut już.
1: A to oznacza, że wiadomości, prognoza pogody przed nami, upały jeszcze dzisiaj będą, a od jutra tak trochę chłodniej, ale słońca dużo. Zresztą nie my o szczegółach będziemy mówić.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Ósma 30, Mikołaj Gronet. Zapraszam na skrót wiadomości. Dwumiesięczny chłopiec był maltretowany. Ślady na jego ciele odkryli lekarze, którzy 6 lat wcześniej ratowali jego brata. Dziecko trafiło do Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Po przyjęciu na oddział doszło u niego do krótkotrwałego zatrzymania oddechu i krążenia. Niemowlę trafiło na oddział intensywnej terapii. Było bardzo zaniedbane. Sprawą maltretowania chłopca i jego brata zajmują się prokuratura i sąd. Dziś odbędzie się rozprawa w sprawie opieki nad dziećmi. Strażakom udało się ugasić pożar w stanie Waszyngton. W USA spłonęły ponad 4000 hektarów lasów, pól i prawie 1000 domów. W tym samym czasie pożary w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej strawiły ponad 10 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano 18 tysięcy osób. Kościół żyje dzięki Eucharystii, mówi prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak odprawił mszę świętą z okazji 50-lecia parafii w Czewujewie, niedaleko Żnina, i odpustu ku czci jej patrona, świętego Wawrzyńca. Eucharystia jest niezbędna dla życia chrześcijańskiego, to dzięki niej karmi się i wzrasta nasza wiara, mówił prymas. Przypomniał też o trwającym w archidiecezji gnieźnieńskiej kongresie eucharystycznym.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Za nami próba generalna przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Jak zapowiada wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, będzie to największa defilada w historii.
3: To będzie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, ponad 60 statków powietrznych i ponad 20 różnego rodzaju okrętów. W tej paradzie na Wisłostradzie będzie uczestniczyło 1800 żołnierzy, w tym 103 panie.
2: Defilada wojskowa rozpocznie się w sobotę o 12 na Wisłostradzie właśnie. W tym czasie w Zatoce Gdańskiej na Bałtyku ruszy też parada okrętów Marynarki Wojennej. W tym roku po raz pierwszy w trakcie defilady wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie. Trwa szlifowanie torów podziemnej kolejki. W sumie prace obejmą 50 km torów metra. Dzięki temu tory będą mogły posłużyć dłużej, są też bezpieczniejsze. Szlifowanie obejmuje obie linie warszawskiego metra. To jedno z najważniejszych działań prowadzonych pod ziemią. W tym roku wyszlifowano także 10 rozjazdów na linii M1. Szlifowanie prowadzone jest wyłącznie nocą podczas przerw w ruchu pasażerskim. Sporo słońca za oknami i to głównie słońce będzie dziś na niebie, choć możliwe jest umiarkowane zachmurzenie w okolicach południa. Nie będzie padać. Maksymalnie 32 stopnie, teraz około 15. Ciśnienie umiarkowane 1016 hektopaskali, biometr obojętny, wiatr umiarkowany z południowego wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Już 4 minuty po pół do 9, a w tej godzinie jeszcze Kasia nic nie śpiewała. No nic, no. Roy Orbison przed nami i Pretty Woman.
5: Nie namówisz mnie, nie ma opcji. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk, bo wcześniej były wstawki.
5: Wcześniej mi się tak bezwiednie wypuściło z ust, potem wypiłam trochę kawy i teraz oprzytomniałam, już więcej tego nie zrobię, przynajmniej dzisiaj.

0: Za 18 minut będzie godzina 9. Przepraszam, teraz będę się w stopach poruszał.
1: Nie, no dobra.
0: Nie w metrach, dawaj. Tylko w stopach.
1: Aha.
0: Chodzi o to, że Pentagon, taki budynek
1: jest taki
0: w Stanach Zjednoczonych, który jest siedzibą Ministerstwa Obrony, czy tam wojny, ja nie wiem, jak to tam Trump teraz nazywa. W każdym razie Pentagon ma 6 ponad prawie 7 milionów stóp kwadratowych powierzchni. Największy budynek na świecie, New Century Global Center, w Chinach, w Chengdu, ma prawie 19 milionów stóp kwadratowych. A Musk powiedział, przebijam Elon Musk i 5 razy większy chce od tego w Chengdu zbudować budynek.
1: A po co?
0: Po to, że on chce tam chipy produkować.
1: Chip
0: w Teksasie.
1: No,
0: chce zbudować największy na świecie budynek. Nie mówię na to, że ma chipy czy coś, tylko że robimy takie ciekawostki, co jest największe, co jest najmniejsze.
1: Ale potem znowu same problemy, meleksami trzeba będzie albo hulajnogami potem się przemieszać do gdzie tam z jednego końca na drugi.
0: Ja nie wiem, ja słyszałem, że
1: pół dniówki zleci.
0: 3000 ludzi ma pracować, to niewiele jak na taki duży budynek, szczerze mówiąc. Uda mu się, nie uda, nieważne. No, ma,
1: gigantomania to się nazywa.
0: No gigantomania, ale no, prawie 90 milionów stóp kwadratowych, no to rzeczywiście.
1: No, robi wrażenie,
0: jedno
1: tak.
0: Wielkie, znaczy takie małe miasteczko będzie. Zresztą wizualizacje takie powstały. On ma różne plany, niektóre mu wychodzą, różne nie, ale na pewno...
1: Ale gadać lubi dużo.
0: Gadać lubi i no, niektóre rzeczy przekuwać w sukces. A czy to będzie sukcesem? Zobaczymy.
1: Mam propozycję. Zostawmy to wszystko, jedźmy w Bieszczady. Za chwilę Desirel Błajasz.
0: Co? W Bieszczadach też tłok teraz. Kiedyś to było takie od ludzie.
1: Oj, pamiętam, to były czasy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
8: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
16: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: znamy się i mówimy do widzenia.
1: A jednak zaśpiewał.
0: No, zagłuszyłeś. Dobrze. Do widzenia mówimy.
1: Dobrze, wracamy jutro po godzinie 6.
0: Ale jeszcze kilka pocztówek na naszym profilu facebookowym. Dzień dobry, deszczowe i burzowe. Ja zawsze dostaję pocztówki, pisze Katarzyna od mojej córki, gdziekolwiek pojedzie. Pomijając fakt, że ona już dawno w domu, a pocztówki dopiero dochodzą.
1: No ale dochodzą i to jest najważniejsze i to się
0: prawda.
1: Liczy.
0: Dziękujemy wam za wszystkie wpisy, za wasz udział w programie. Jutro po godzinie 6 znów będziemy budzić i znów będziemy odczytywać od was te pocztówkowe pozdrowienia.
1: No właśnie, bo temat pocztówek cały czas w tym tygodniu będzie na naszej antenie aktywny, aktualny.
0: Za ja muszę to powiedzieć.
1: No, dawaj.
0: Wiesz, że Iza napisała ostatnio 62 kartki pocztowe?
1: Własnoręcznie?
0: Dwa wieczory siedziała i pisała.
1: Szalona. Do usłyszenia. Spotykamy się jutro po 6:00.

0: 135 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: Kolejna tragedia na Mazurach. Nie żyje 16-latek. Protesty w Ceucie. Mieszkańcy nie chcą migrantów. Powiemy też o polskim księdzu na rowerze w Alpach. Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16-latek zginął na oczach ojca, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Chłopak na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
1: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po dotarciu na miejsce ratowników oraz służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
0: Andrzej Brzozowski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ceuta nie jest na sprzedaż. Ceuta to Hiszpania. Takie hasła skandowali uczestnicy protestu w hiszpańskiej eksklawie. Setki mieszkańców domagały się od rządu w Madrycie zdecydowanej reakcji na kryzys migracyjny i zarzucały władzom, że pozostawiły miasto samo z problemem. Nasze miasto znajduje się w niezwykle krytycznej sytuacji. Doświadczyliśmy naruszenia naszej integralności terytorialnej. Wiemy, że w wielu domach panuje niepokój i że przyszłość może wydawać się niepewna, ale wiemy również, że to miasto posiada niezwykłą siłę, siłę narodu, który pozostaje zjednoczony. Władze Ceuty apelują do Madrytu o dodatkowe środki i większą liczbę funkcjonariuszy policji. Hiszpański rząd zapowiedział już wsparcie dla miasta, które mierzy się z napływem tysięcy migrantów. Transakcje za 1 000 000 euro. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 57. aukcja koni Pride of Poland. Największe emocje panowały jednak wczoraj. O szczegółach Arek Michlewicz.
3: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
0: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ksiądz na rowerze w Alpach, zamiast plaż i zwiedzania górskie szlaki, a zamiast pośpiechu chwilę ciszy i modlitwy. Proboszcz Rafał Zendran z Głogowa przekonuje, że rowerowa wyprawa może być nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też duchowym doświadczeniem.
4: Zatrzymuję się tam nad tymi jeziorami Giacomo, świętego Jakuba, czy tam tym zjazdem Doliną Alpisa. Na tych zdjęciach widać, co to znaczy, kiedy zatrzymujesz się, i wielokrotnie na tych filmach właśnie takie zatrzymywania można zobaczyć i przy tym posłuchać refleksji duchowej.
0: Relacje ze swojej wyprawy po włoskim Livigno duchowny publikuje w mediach społecznościowych, pokazując, że pasja do kolarstwa może iść w parze z wiarą i kontemplacją.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Jan Hammer i Crockett Time na początek tej godziny.

0: Buja, ja, je. Mr. President i Coco Jumbo w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a skoro dzisiaj poniedziałek, to aż się chce zacytować film Chłopaki nie płaczą, a propos Coco Jumbo. Coco Jumbo i do przodu i niech ten tydzień będzie po prostu dobry. Na zegarze 19 minut po 9.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? A na takie pytanie wielbłąd odpowiedziałby, że jestem u siebie, gdybym mógł mówić. A ten wielbłąd spacerował sobie po plaży w Abu Dhabi w Egipcie i ni stąd, ni zowąd. To był taki wielbłąd, który był dziki, nieoswojony. Nie był to ten wielbłąd, na którym można się przejechać w Egipcie. Jest mnóstwo takich ofert na plaży. On po prostu przyszedł gdzieś od strony gór i zaczął spacerować. Prawdopodobnie chciał się schłodzić w tej wodzie. Tak wynika z filmu nagranego przez pewnego Polaka, który na wakacjach był, jak donosi portal WP Turystyka. No i tutaj się okazało, że wszystko było w porządku. Wielbłąd maszerował pomiędzy leżakami, parasolkami, ale gdy ktoś do niego się zbliżał, to pokazywał kopyta. Więc nie ma sensu wielbłąda drażnić. Ale jeśli ktoś z Was zrobił na przykład zdjęcie takiemu wielbłądowi, albo gdziekolwiek jesteście teraz, jesteście na wakacjach, albo w swoim telefonie, w aparacie, na dysku, lub też może wywołane zdjęcia macie z wakacji, to na takie czekamy. Radioplus.pl, tam znajdziecie szczegóły. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji. Napiszcie nam takie pozdrowienia wakacyjne, a później czekajcie na telefon. My odwdzięczymy się tym samym. Jedna pocztówka podpisana przez nas, druga taka, żebyście mogli ją wysłać komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. One of Us i Abba teraz.

0: Kaja i Goran Bregowicz, prawe do lewego w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato właśnie z Kają i Bregowiczem, połowa pierwsza przynajmniej, przebiegała właśnie z tym duetem, bo i w Opolu, i w Kielcach, i w Warszawie, i w Sopocie były koncerty, i ostatni 1 sierpnia w Koszalinie. Może ktoś z Was był i chce się zdjęciem podzielić jako pocztówką z wakacji? Radioplus.pl, tam czekamy na Wasze zgłoszenia. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji, dodajcie do tego jeszcze pozdrowienia wakacyjne i czekajcie na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego, a do zdobycia nasza pocztówka z podpisami, druga czysta, i do tego jeszcze zestaw gadżetów Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Smooth Criminal i Michael Jackson w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. Na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Tragedia nad Bałtykiem. Utonął mężczyzna. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę. Są zabici i ranni. Sprawdzamy też, jak nie dać się oszukać na fałszywe bilety na koncert. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad Bałtykiem. Nie żyje mężczyzna, który rano utonął w gąskach w gminie Mielno. Po 5:00 67-latek wszedł do morza i zniknął pod wodą. Towarzysząca mu kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, rozpoczęła reanimację i wezwała służby. Relacjonuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
2: Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety, mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie, nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonywali czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
1: Prokurator odstąpił od dalszych działań procesowych. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę. 5 osób zginęło we wsi Bugajówka w obwodzie charkowskim. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. O 2 ofiarach i prawie 30 rannych informują także władze obwodu sumskiego na północy. W ciągu poprzedniej doby alarm przeciwlotniczy trwał w Ukrainie przez 22 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na koncerty za pół ceny, to może być przekręt. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się oferty od sprzedaży biletów, które później kończą się wielkim rozczarowaniem. Jak nie dać się oszukać, sprawdzała Małgorzata Zawada.
3: Oszuści często tworzą swoje profile w mediach społecznościowych znacznie wcześniej. Udostępniają posty, zdjęcia, mają nawet spore grono znajomych, a wszystko po to, by wzbudzić w nas zaufanie.
4: Najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na przestępczą.
3: Mówi Karol Bojke, ekspert z CERT Polska. Cyberprzestępcy oddziałują na emocje, często pośpieszając do zakupu. Chęć zdobycia biletu może sprawić, że przestaniemy zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze.
4: Nic na siłę i nic z pośpiechem. Kilka sekund zastanowienia może nas uratować w momencie, kiedy ktoś próbuje nas oszukać.
3: Warto więc korzystać ze sprawdzonych platform i dokładnie weryfikować dane.
1: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci dzisiaj duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na 2,5 miliona kilometrów. To 6-krotnie dalej niż Księżyc. Obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale na pewno nie uderzy w Ziemię.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3:50, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Elton John na początek tej godziny, a zaraz potem czerwone gitary.

0: Robin Gitt i Juliet w Radio Plus, lata z notą nostalgii. A ile takich Romeo i Julii było na przykład na obozach albo koloniach? Wakacje w pełni i być może też wspomnienia tych wakacji w waszych głowach się pojawiają, gdy na obozie albo też właśnie na kolonii, czy też na obozie harcerskim były te takie kolonijne śluby na przykład, nie wiem, czy takie mieliście, albo też, jeżeli o kolonie chodzi, to już od tych romantycznych momentów odejdźmy, te chrzty kolonisty, gdy ktoś pierwszy raz na kolonii był i potem trzeba było się trochę rodzicom poskarżyć w liście albo w pocztówce, a o pocztówki to my prosimy, żebyście nam wysyłali na radioplus.pl, jest specjalny formularz, wyślijcie nam taką zdjęciową pocztówkę z waszych wakacji, wasze ulubiony dzień latem, być może to nie są wakacje, nie jest urlop, ale jesteście w takim miejscu, że chcecie się tym podzielić i z pozdrowieniami oczywiście, a my się odwdzięczymy tym samym i dołożymy do tego jeszcze drugą pocztówkę, jedną podpisaną przez nas, drugą czystą i do tego jeszcze sporo gadżetów letnich Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: Jorku. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
13: Po reklamie.

Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a trochę czasu jeszcze potrzebujemy, zanim będziemy mogli wybrać się na film opowiadający o tym, jak powstawał film Rocky. Nabierają tempa już te wszystkie prace. Właściwie już jest skończone, tylko trzeba poczekać na premierę. 20 listopada polska premiera filmu I Play Rocky. Przypomnę, już o tym mówiłam na antenie, ale przypomnę, w rolę Sylwestra Stallone wcieli się Antoni Ippolito, a za reżyserię odpowiada Peter Farrelly. Sam Sylwester Stallone o filmie się jeszcze nie chce wypowiadać. Jest sceptyczny, ale uznał, że dopiero gdy film zobaczy, to wtedy będzie mówił, czy jest tak dobrze, czy jest źle, czy jest tak jak było, przede wszystkim jeśli chodzi o historię powstania Rockiego, bo ona jest niesamowita i sporo legend wokół tego już narosło, więc będzie okazja, żeby się z tym wszystkim zmierzyć. A na razie Survivor, Eye of the Tiger.

0: Waiting for Tonight i Jennifer Lopez w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Tak okazuje się, że ciągle na coś czekamy. I a propos Rockiego, Sylwestra Stallone, o którym wspominałam, o tym, że film w listopadzie będzie miał premierę w Polsce, to Weronika zwróciła uwagę, że wcześniej będzie można przeczytać autobiografię Sylwestra Stallone, bo ta 23 października ukaże się na polskim rynku. W Stanach Zjednoczonych ukazała się w maju i taka ciekawostka, że w oryginale można posłuchać książki czytanej przez autora. I to może być tutaj problem, żeby zrozumieć do końca, co autor miał na myśli, no bo wiemy, jak Sylwester Stallone mówi, ale myślę, że dla fanów to jest niezła gratka i trzeba wyczekiwać tego 23 października. Do 17, nie do 17, ale 16 minut do 11 pozostało i do 11 jeszcze między innymi Foreigner, a także Johnny Hates Jazz.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Na zegarze teraz 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Wielki pożar w Piastowie pod Warszawą. Za chwilę relacja naszego reportera. Ukraina masowo ostrzeliwuje Rosję. To prawie 500 dronów. Rozmawialiśmy z kierowcą autobusu w spódnicy. Tak walczył z upałem w kabinie. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy walczą z dużym pożarem w pobliżu domu jednorodzinnego w Piastowie pod Warszawą. Ogień objął przydomowe budynki gospodarcze. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Strażacy cały czas usiłują zlokalizować źródło tego pożaru.
2: Na miejscu działa 11 zastępów, czyli około 40 strażaków. Prowadzimy działania na tę chwilę z zewnątrz. Pożar nie został ugaszony.
1: Powiedział mi przed chwilą młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Straży. Kłęby gęstego dymu, jak relacjonują świadkowie, widać było z kilku kilometrów. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek w tym pożarze został poszkodowany. Z pobliskich budynków jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Zmasowany atak Ukrainy na Federację Rosyjską. W nocy ukraińskie wojsko wystrzeliło w stronę rosyjskich miast ponad 450 dronów. Zaatakowano obiekty przemysłowe. Rosyjskie media informują o płonącej rafinerii w Tatarstanie. Według lokalnych rosyjskich władz zginęło 13 osób. Eksplozje było słychać też w Moskwie i Białogorodzie przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj na Białogrod spadł rój dronów. Mój samochód został całkowicie zniszczony. Biorąc pod uwagę to, jak idą sprawy z odszkodowaniem, to nic nie dostanę. Możemy dziękować Bogu, że straciłam tylko pieniądze, a nie życie. Dobrze, że żyjemy i mamy się dobrze. Mówiła mieszkanka miasta. W nocy uderzono również w infrastrukturę energetyczną okupowanego obwodu Donieckiego i Krymu. Ukraińskie władze nie skomentowały jeszcze tego ataku.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Uwaga na lekarzy AI. Fałszywi doktorzy wygenerowani przy pomocy sztucznej inteligencji zasypują platformy społecznościowe. Materiały często zniechęcają do badań lekarskich i proponują alternatywne, niesprawdzone metody leczenia. Małgorzata Zawada.
4: Fałszywe profile to wysyp wygenerowanych przez AI awatarów fikcyjnych lekarzy. Choć duża część materiałów jest skierowana do starszych odbiorców, w rzeczywistości może nabrać się każdy.
5: Narzędzia są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
4: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przedstawiane informacje są sprzeczne z zaleceniami medycznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Za popularnością takich treści stoją też pieniądze. Ich twórcy mogą na nich sporo zarobić.
5: Takie treści niestety się niosą, są podchwytywane przez algorytmy, no i tego rodzaju wideo są oczywiście monetyzowane.
4: Regulacje już są, ale nie zawsze nadążają za tempem rozwoju AI. Takie treści warto traktować z dystansem i zawsze je weryfikować.
0: Małgorzata Zawada, dziękujemy za relację.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Spódnica zamiast krótkich spodenek. W takim stroju pan Dariusz wyjechał na trasę warszawskim autobusem. Chciał zwrócić uwagę m.in. na problem wysokich temperatur w kabinach z autobusów. O szczegóły zapytał nasz reporter Krzysztof Płowacki.
6: Skąd pomysł, żeby tak się ubrać?
7: Wiem, że wśród moich kolegów, przyjaciół, którzy pracują jako kierowcy, są osoby o odmiennych zapatrywaniach seksualnych. Ci ludzie po prostu boją się założyć spódnicę. Też chodzi o walkę o to, jeśli chodzi o kierowców, którzy powinni przy takich upałach, jakie obecnie mamy, mieć zezwolenie na jazdę w krótkich spodenkach. Jeżeli jesteśmy przegrzani, z automatu możemy stać się niebezpieczni. Udar cieplny, zasłabnięcie, wypadek, kolizja.
0: Zarząd Transportu Miejskiego za nieodpowiedni strój kierowcy może nałożyć kary na operatora, czyli miejskie zakłady autobusowe. Spółka przypomina, że przepisy pozwalają na stosowanie lekkich i przewiewnych materiałów, takich jak bawełna, len czy wiskoza.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: A w upału wszyscy możemy po prostu zostać szkotami. 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Promise Me, Beverly Craven w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jak lato, to i wspomnienia, na przykład wody nazywanej gruźliczanką, czyli wody z saturatora z jednej szklanki, albo najpyszniejsze lody na świecie, które kupiliśmy za ostatnie pieniądze na kolonii, a potem trzeba było wysłać do rodziców pocztówkę. Kochane pieniążki, przyślijcie rodzice i jeszcze bardziej kochani. Warto to było dodać, żebyśmy nie wyszli na takich zupełnych materialistów, bo o pocztówki Was prosimy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, wyślijcie pocztówkę, takie zdjęcie wasze z wakacji. Dodajcie nam pozdrowienia wakacyjne, a my się tym samym odwdzięczymy. Wyślemy wam swoją pocztówkę z pozdrowieniami, do tego jeszcze czystą pocztówkę i mnóstwo wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Na radioplus.pl tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już nam takie zgłoszenie wysłał.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Podcast wakacji w Radiu Plus.
1: A może by tak właśnie w wakacje wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? Nie wiem, czy wszystko rzucił, ale w Bieszczady pojechał Marcin z rodziną i pocztówkę nam przesłał. Dzień dobry.
2: No, dzień dobry, witam.
1: Marcinie, napisałeś, że tu w Bieszczadach nawet drezyny mają lepsze kondycje niż ty po górskim szlaku. Jest dowód, zdjęcie całej rodziny właśnie przy drezynach.
2: Tak.
1: Zmęczyliście się trochę.
2: No, troszeczkę się zmęczyliśmy, chociaż powiem szczerze, że takie drezyny, pociągi to ogólnie moja pasja. Lubię na takie kierunki się, że tak powiem, jeździć. Na przykład byliśmy kiedyś w Torczmicku, byliśmy na tak zwanej kolei nadzalewowej, byliśmy także na Podlasiu, czyli w Białowieży, ale teraz byliśmy w Bieszczadach właśnie pojeździć na bieszczadzkich kolejach, w Uhertach dokładnie. Także naprawdę było bardzo, bardzo fajnie.
1: Pięknie to wszystko wygląda, piękne wspomnienia też, bo dzieciom się też podobało?
2: Tak, dzieciom też się podobało. To ze mną teraz córka jest, bo my właśnie wróciliśmy już z Bieszcza, co prawda.
1: Ale zdążyliście nam pocztówkę wysłać. Jak to z pocztówkami bywa?
2: Dokładnie. Zdążyliśmy wysłać, a teraz młodą jestem tutaj na placu zabaw i idziemy na basen. Już co powiem, na nizinach.
1: A jak ma na imię córka?
2: Tu jest Weronika akurat.
1: Weroniko, jesteś tam? Halo?
2: Powiedz, jestem. To jest głośno.
1: Weroniko, a jak było na drezynach? Podobało ci się? No to wspaniale, więc życzę, żeby te wakacje jeszcze trwały dla ciebie jak najdłużej i żeby więcej takich atrakcji było. Wszystkiego dobrego dla was, pocztówkę wam także wyślemy, a jeśli wy macie jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, to taka dźwiękowa dla waszej rodziny, dla waszych bliskich, dla znajomych. Bardzo proszę.
2: A więc pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza takich internetowych, co nie odbierają Radia Plus, tak jak ja tutaj na przykład w Krotoszynie. Najbliżej mam Poznań, Wrocław, co prawda, zawsze jak tam gdzieś jadę, to was słuchamy.
1: Aha.
2: I ogólnie na całej rodzinki właśnie z Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego i wszystkich znajomych, którzy wiem, że niektórzy teraz słuchają, bo zdążyłem szybko napisać tam, gdzie mają do.
1: Bardzo się cieszymy i do tych pozdrowień się dołączamy, ale tak, dzięki internetowi jesteśmy z wami w każdym miejscu, więc polecamy się. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: No, dziękuję wzajemnie.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: California Dream in Radio Plus i na pocztówki z Kalifornii również czekamy, ale to mogą być pocztówki z nadmorza, mogą to być pocztówki z podwórka, z łąki, z pola, gdziekolwiek jesteście i wam się tam podoba. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do nas z pozdrowieniami na radioplus.pl. Czekamy na wasze pocztówki z wakacji.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: To nie ja i Edyta Górniak. Na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Do zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. Czterolatka wypadła z 5. piętra. Uratowali ją sąsiedzi. Szczegóły zna Marta Szabłowska.
1: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
0: Marta Szabłowska, dziękujemy. Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzją o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z nagrań, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. Obrażał też Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje podtrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
0: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To nie jedyny podobny przypadek. W maju ukraiński influencer Andrii G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Został deportowany i przez 5 lat nie wjedzie do państw Schengen. F-16 nad klubem golfowym Donalda Trumpa. Amerykańskie wojsko poderwało myśliwce, by przechwycić samoloty, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. Był tam wtedy prezydent USA. Wszystko to po serii incydentów oraz prób zamachu na Donalda Trumpa. W zeszłym tygodniu zatrzymano osobę, w której samochodzie znaleziono broń i amunicję, a w kwietniu doszło do próby zamachu podczas gali korespondentów przy Białym Domu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy tylko na Mazowszu. Brakuje 1000 osób. Zasadą działania akcji jest wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy.
4: To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.
0: Mówiła Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Wielki finał Szlachetnej Paczki jest przewidziany na drugi weekend grudnia.
5: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Na początek pożar domu jednorodzinnego w Piastowie. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Ogrodowej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Osoby z sąsiednich domów ewakuowały się same. Dym nad Piastowem był widoczny z dużej odległości. Na miejscu od rana pracowało 11 zastępów straży pożarnej. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Oświetlenie uliczne w Warszawie zostanie rozbudowane o system inteligentnego sterowania. Ma on wpłynąć m.in. na bezpieczeństwo, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: Teraz jest tak, że w latarniach prąd jest o określonych godzinach. Dzięki kontrolerom będziemy mogli mieć ten prąd 24 godziny na dobę. I na przykład w sytuacji, kiedy będzie zima, będzie szaro i ciemno i na przykład jakieś przejście dla pieszych będzie zaciemnione, będziemy mogli włączyć oświetlenie tylko na tym przejściu dla pieszych.
5: Na pełne wdrożenie systemu operator ma kilkanaście miesięcy. Podstawowe funkcjonalności mają jednak działać już z końcem lata. Słonecznie, bez opadów, tak dziś w Warszawie, maksymalnie 32 stopnie na termometrach, ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, wiatr również umiarkowany z południowego wschodu, biometr niestety nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Na początek naszego poniedziałkowego spotkania Murrayhead, jedna noc w Bangkoku. Dzień dobry, Janek Pasterski, jest 6 po 12.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Odrzuć się na parę chwil.

0: Wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
0: Wiosna, wiosna, wiosna, a kto ty?
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: przebój, przy którym no, można się tak delikatnie ochłodzić. Piękne połączenie dwóch głosów, Kate Bush i Petera Gabriela. A chłodzimy się, każdy tak jak może. Albo jakiś wachlarz, albo klimatyzacja. Wiatrak chociaż, czy cień rzucany przez drzewa. Ciepło dzisiaj w wielu miejscach, nawet nieco powyżej 30 stopni Celsjusza. Także nieźle. W kolejnych dniach będzie trochę chłodniej, to sobie odetchniemy, ale też z drugiej strony nie ma co narzekać. Przed nami jeszcze ponad połowa wakacji, także łapmy te okienka pogodowe. Jeśli wakacje, to trochę przypominamy sobie nostalgię, jak to dawniej w wakacje bywało, bo dawniej wysyłało się pocztówki z wakacji, pamiętacie to? Często się zdarzało, że te pocztówki już doszły do kogoś znacznie później, kiedy by sami z wakacji wróciliśmy. No tak było, tak Poczta Polska swego czasu działała, ale do tej nostalgii, do tego wspomnienia sobie wracamy. Radio+.pl na naszą stronę internetową zapraszamy. Taka nasza akcja wakacyjna, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy Was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie. Takie nieco bardziej nowoczesna forma pocztówki. Zdjęcie, jak spędzacie wakacje. Może coś dobrego jecie, może aktywnie, może leżycie właśnie na plaży, zaczytujecie się ulubioną książką. Dajcie znać, dopiszcie do tego wszystkiego krótkie pozdrowienia w naszym formularzu. No dla nas, nie będziemy ukrywali, dla nas. Napiszcie te pozdrowienia i zdjęcie do nas wyślijcie, a my się odwdzięczymy już taką pocztówką klasyczną. I to w dwóch odsłonach. Jedna czyściutka zupełnie, którą będziecie mogli zaadresować do kogoś z waszych bliskich. Druga z kolei z podpisami całej naszej redakcji. A to jeszcze nie jest wszystko, bo dorzucimy do tego zestaw gadżetów. Koszulkę, zestaw na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Także zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy, a za moment słońce Jamajki i Goomba Dance Band.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

I to jest prawda, w trakcie wakacji na horyzoncie niepewność czeka nas, czy nie będzie jakichś korków na trasie, jakichś przykrych zdarzeń w postaci wypadków na przykład, prawda, czego oczywiście nikomu nie życzymy, także uważajcie na siebie, na swoich urlopach, ale co tam jeszcze, tak się zastanawiam, czy będzie tłok na Krupówkach, czy to jest niepewność? Nie, to jest raczej fakt. Czy znajdziemy miejsce na plaży? No, to się może udać akurat. Czy woda w Bałtyku będzie ciepła? No nie, niestety, Bałtyk to zimne morze, ale my się rozgrzejemy teraz miłosnym przebojem od Michaela Boltona, When a Man Loves a Woman.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.

0: Wakacyjne podróże Australijczyków, czyli grupa Men at Work. Down Under za chwilę w Radiu Plus już o 13 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Atak hakerski na ZUS, od rana nie działała strona internetowa. Tragiczny wypadek z udziałem ciężarówki i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem. To początek końca tego lata. Na Łąkach rozpoczęły się bocianie sejmiki. Jest 13:00, Marcin Bartnik. Hakerzy uderzyli w ZUS przez kilka godzin, dokładnie od 9 rano.

0: grożone. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem. To po zderzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują mundurowi i prokuratura. Utrudnienia na Krajowej 9 w tym miejscu mogą potrwać do godziny 15. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
1: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
2: Teraz trzeba będzie w zimnej.
1: Trzeba sobie jakoś radzić.
3: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
2: Z kaczkami.
3: Z kaczkami, no.
2: Miejsca wystarczy dla każdego.
3: No normalne.
2: Zimna kąpiel to też nie problem.
3: Nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
2: Na ochłodę?
3: Tak jest.
0: Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Choć kalendarzowe wciąż trwa, w polskim krajobrazie widać już pierwsze, ale wyraźne zapowiedzi końca lata. Na łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. To tak zwane bocianie sejmiki, coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
5: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
6: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Lekarze wykryli ślady maltretowania u 2-miesięcznego chłopca. Do zdarzenia doszło w dziecięcym szpitalu klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do placówki chłopiec trafił z podejrzeniem zachłyśnięcia się podczas karmienia. Niepokój personelu wzbudziło to, że niemowlę było zaniedbane oraz sposób zachowania jego rodziców. Z dokumentacji medycznej wynika, że 6 lat wcześniej starszy brat chłopca również trafił do tego samego szpitala jako 4-miesięczne niemowlę. Miał wówczas złamane żebra, kończyny i kości czaszki. Sprawą zajęły się policja, prokuratura i sąd rodzinny. Zakończyły się próby przed wielką defiladą wojskową, która będzie 15 sierpnia na Wisłostradzie. Jak przekazał szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, armia jest gotowa, aby zaprezentować się przed Polakami.
7: Za nami pracowita noc, kończymy ją z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami, które zakładaliśmy. Uważam, że jesteśmy przygotowani do defilady. Pragnę podkreślić, że ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać.
6: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów. W tym samym czasie na Bałtyku zaprezentuje się 20 okrętów. Dużo słońca, zero opadów, maksymalnie 32 stopnie dziś w Warszawie, więc znów upał. Biometr nam nie sprzyja, ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z południowego wschodu.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Polska klasyka na początek tej godziny. 5 minut po 13, a w Radio Plus w tym momencie dżem. Naiwne pytania. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Witam Państwa, kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Dźwięki idealne na urlopowy odpoczynek w Radiu Plus Drupi, Sereno OE. Odpoczynek, no to oczywiście zwykle często jakieś zdjęcia, dawniej jeszcze wysyłane pocztówki do najbliższych, no tak, żeby się pochwalić, co tam u nas słychać, ale też pozdrowić, przekazać dobrą energię z wakacji. Pocztówki jeszcze wysyłane chyba, ale coraz rzadziej, dlatego chcielibyśmy troszkę wrócić do tych czasów, kiedy wysyłało się to często. Akurat trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Zachęcamy do tego, żebyście wy wysłali nam pocztówkę, chociaż nie taką klasyczną, ale w formie zdjęcia. A do tego napisali nam kilka słów pozdrowień dla redakcji Radia Plus. Pokażcie na zdjęciu, jak spędzacie swoje urlopy, co robicie, jak odpoczywacie. Może coś dobrego jecie, może pojechaliście w ciekawe miejsce, którym chcielibyście się pochwalić, a my się odwdzięczymy już zupełnie klasyczną pocztówką z naszymi podpisami, ale także pustą pocztówką, zupełnie taką, na której to wy będziecie mogli napisać do bliskich to, co chcecie, a do tego jeszcze zestaw naszych letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Radio+.pl, tam zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
2: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie.

Absolutnie się nie zatrzymujemy. W końcu trwają wakacje. 3 tygodnie wakacji jeszcze przed nami. Ja wiem, niby dużo, niby mało jednocześnie, ale trzeba korzystać. Zwłaszcza niech się cieszą te osoby, które właśnie na urlopach, albo urlopy jeszcze przed nimi. W góry zaglądamy, co wy na to? Bo dzisiaj mamy poniedziałek, 10 dzień sierpnia. To jest dzień przewodników i ratowników górskich. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych, dzięki którym no, po prostu czasami udaje nam się szczęśliwie jakoś dotrzeć na dół, chociaż mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj panowie i panie nie będą mieli zbyt dużo roboty. Oszczędźmy im tego, bo to w końcu ich święto. Wszystkiego najlepszego.

0: Troszkę w czarno-białych barwach to kombi black and white, chociaż my przez życie patrzymy teraz przez różowe okulary w barwach żółtych, słonecznych, takich yellow bym powiedział. Za moment w Radio Plus Tanita Tikaram.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Elvis Presley, It's Now or Never, to na koniec tej godziny. No to teraz, tak, bo to 14 się zbliża, czyli teraz za momencik dosłownie będzie pora na wiadomości, na które zapraszamy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Działaczka Koalicji Obywatelskiej zamieszana w aferę z milionowymi odszkodowaniami dla powodzian. Policja poszukuje nożownika, który ugodził 35-latkę w Dębicy. Papież pożegnał na audiencji polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Jest 14. Marcin Bartnik. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Chodzi o 4,5 miliona złotych. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Z doniesień portalu Wirtualna Polska wynika, że odszkodowania przyznano firmom męża, sąsiada oraz właściciela lokalnej telewizji. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuratury. Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: To był Mateusz Chłystun. Trwa poszukiwanie sprawców awantury, do której doszło w weekend w Dębicy. 35-latka została zaatakowana nożem. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Cmentarnej. Jak ustalono, kobieta została zaatakowana ostrym narzędziem w okolice pleców.

0: strażaków i 40 pojazdów, a akcje z powietrza prowadzą samoloty i śmigłowce. Był poranek, gdy wiatr zaczął mocno wiać w okolicach miejscowości nieopodal Aten, utrudnia gaszenie i zmienia kierunki. To tereny, gdzie mieszka wiele osób. Kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, na miejsce natychmiast przyjechały służby, obrona cywilna, burmistrz i przedstawiciele władz. Mówił na antenie greckiej telewizji jeden ze strażaków. To już drugi poważny pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północny zachód od greckiej stolicy i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Ambasador Adam Kwiatkowski na pożegnalnej audiencji u papieża Leon XIV przyjął dyplomatę rezydującego przy Stolicy Apostolskiej w związku z zakończeniem jego misji. Adam Kwiatkowski rozpoczął pracę w 2022 roku. Wcześniej był m.in. szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Władze Wołomina apelują do rządu o pieniądze na likwidację nielegalnego składowiska odpadów. To po kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska, która wykazała, że zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w stanie krytycznym i zaczynają przeciekać, co może stanowić zagrożenie dla środowiska, a także dla zdrowia i życia mieszkańców. O szczegółach tej sprawy Jan Kielak.
3: Samorządowcy szacują koszt utylizacji niebezpiecznych odpadów ze składowiska na 200 milionów złotych, na co nie stać ani władz miasta, ani województwa. Liczymy na pomoc ze strony rządu, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
4: Nasz pan wojewoda mazowiecki właśnie taki wniosek złożył o uruchomienie pierwszych 20 milionów z rezerwy kryzysowej państwa.
3: Jak dodaje, żeby uniknąć najgorszego, trzeba działać natychmiast, bo zbiorniki na składowisku są zardzewiałe, a część z nich już przecieka.
2: Nielegalne składowisko w Wołominie wykryto 3 lata temu. Zalega tam nawet 16 tysięcy ton odpadów niebezpiecznych.

Słońca nam dzisiaj nie zabraknie, nie będzie opadów. Będzie też gorąco, 32 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Ciśnienie umiarkowane, mamy 1012 hektopaskali. Z południowego wschodu również umiarkowany, powieje wiatr, a warunki biometeo mamy niekorzystne.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: No to teraz z dedykacją dla was, bo jesteście wy, bo jesteś ty. Wspaniały Krzysztof Krawczyk w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Łem. No i ten poniedziałek brzmi tak, jak brzmieć powinien, czyli po prostu dobrze, wakacyjnie i letnio. Wakacje w pełnej krasie, no tak można chyba powiedzieć. Sierpień, pogoda już lepsza niż w lipcu, a my bawimy się z taką akcją Pocztówka z Wakacji, czyli prosimy was o to, żebyście wysłali nam nie klasyczną pocztówkę, ale zdjęcie tego, jak spędzacie wakacje, co robicie, jak odpoczywacie. Akurat, być może, coś ciekawego się dzieje w waszym życiu. Wyślijcie takie zdjęcie, wyślijcie dla nas krótkie pozdrowienia. Serdecznie do tego zachęcamy. Można to zrobić zaglądając na radioplus.pl, a my w prezencie będziemy dla was mieli już takie zupełnie klasyczne pocztówki. Jedna z podpisami nas wszystkich, natomiast druga pusta, którą no, będziecie mogli komuś wysłać być może jeszcze z wakacji. Do tego też zestaw gadżetów, czyli takich letnich. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. No to zapraszam do zabawy, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
10: Tak, i to lepiej niż ja.
11: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
12: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: Oj tak, z wakacji, na które właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Gdzie się znajdujecie? Gdzie odpoczywasz z rodziną?
2: Obecnie w Szczawnicy jesteśmy.
1: A, piękna Szczawnica. Zdjęcie, które wysłałeś, widzę na nim ciebie, twoją żonę i córeczkę.
2: Tak, dokładnie. W drodze na Sokolicę wyciągiem. Niestety nie na pieszo, także...
1: Ale no, patrząc na widoki, które mieliście dookoła siebie, no to chyba przyjemnie na tym wyciągu.
2: Nie, no pięknie, naprawdę. Wszystko zrekompensowało, także elegancko, naprawdę.
1: Świetnie. Jakie plany jeszcze na dzisiaj?
2: No, na dzisiaj to na pewno jeszcze jakiś tam deptaczek, jakiegoś oscypka z grilla pewnie zjemy sobie, a później już czas i pogoda pokażą, co dalej.
1: Okej. Zostajecie do kiedy? Do końca tygodnia?
2: Tak, do końca tygodnia wracamy w niedzielę.
1: Świetnie, czyli przed wami jeszcze właściwie no,
2: cały tydzień,
1: praktycznie
2: dokładnie.
1: 7 dni, żeby korzystać z tych uroków tego, co oferuje Szczawnica i okolice. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, które wysłaliście.
2: Jasne, a mogę pozdrowić również ja?
1: Jasne, oczywiście.
2: Moją żonę kochaną i córeczkę Oliwkę, bardzo serdecznie was pozdrawiam, oraz wszystkich kolegów i koleżanki w firmie Aquafor, którzy muszą teraz... pracować.
1: No dobra, ale ty się napracowałeś, teraz jest wasz czas na urlop, na odpoczynek. W związku
2: dokładnie.
1: Z tym dwie pocztówki, jedna podpisana od nas redakcyjnie, druga pusta, zupełnie taka klasyczna pocztówka, to coraz rzadziej
2: super.
1: Się je wysyła, ale też zestaw gadżetów dla was mamy, czyli mamy tutaj koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Bardzo dziękuję,
2: świetnie.
1: Pozdrawiam. Dobrego
2: bardzo
1: wypoczynku.
2: Dziękuję, ciebie również, pozdrawiam i was wszystkich. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia,
1: do
2: pozdrawiam.
1: Usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj, sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
9: Kaufland jest!
10: Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Torn to Natalie Imbruglia, a my zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Nasza reporterka rozmawiała z jednym z bohaterów, którzy uratowali czterolatkę spadającą z piątego piętra w Łomży. Za chwilę też karambol na S3 koło Szczecina oraz rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Jest 15. Marcin Bartnik. Na początek wracamy do małego cudu w Łomży. Nasza reporterka rozmawiała z jednym z bohaterów, którzy złapali w koc czterolatkę spadającą z piątego piętra. Pan Grzegorz Płoński jest jedną z trzech osób, które ruszyły z pomocą na widok dziecka zwieszającego się z barierki balkonowej.
2: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, dodaje pan Grzegorz.
2: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
1: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji w szpitalu, jest lekko poobijana. 27-letnia matka w najbliższym czasie ma usłyszeć zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Karambol i ogromne utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kilińska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów.
3: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
1: Prosiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Uszkodzone w karambolu pojazdy są usuwane. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy, w dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka.

0: Na Białęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
1: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Głodny pielgrzym to pielgrzym bez sił. Parafianie i siostry benedyktynki z Puław w weekend odwiedzili lubelskich pielgrzymów pod Świętym Krzyżem, przywożąc posiłki. Do pielgrzymowej kuchni zajrzała Małgorzata Oroń.
4: Chlebek ze smalczykiem, puławskie ogórki, puławskie pomidorki, puławskie wypieki. Rzesza ludzi nam pomogła. Włączyło się w to mnóstwo parafian Miłosierdzia Bożego w Puławach.
5: Co dzisiaj na obiad?
4: Na obiad mamy zupę krupnik, leczo, spaghetti, pierogi z kapustą, z mięsem, ruskie naleśniki.
5: Drodzy słuchacze, tu jest jak w restauracji.
4: Jeszcze oprócz tego udka z ryżem i z surówką.
2: Dzisiaj pielgrzymi mają do pokonania blisko 37 km, nocleg mają w Małogoszczy.
6: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Kolejny biurowiec w stolicy może zamienić się w apartamentowiec, tym razem w samym sercu miasta. Jak pisze Gazeta Wyborcza, chodzi o Renaissance Building przy Placu Zbawiciela, to między Marszałkowską a Mokotowską. Niedawno budynek przejęła firma Syrena Real Estate. Zmiany mają mieć stopniowy charakter. Nowy właściciel chce zachować jego biurowo-handlowy charakter, ale pozostawić sobie możliwość przekształcenia powierzchni biurowych na funkcję mieszkaniową. Warszawa wdraża system inteligentnego oświetlenia. Umowa z operatorem ma sfinansować się sama. To przez ogromne oszczędności energii, mówi prezydent Rafał Trzaskowski.
7: Poprzez wprowadzanie oświetlenia lodowego udało nam się zaoszczędzić prawie 60% energii, ale tak jak wtedy mówiliśmy, idziemy o krok dalej, dlatego że w tej chwili wprowadzamy system inteligentnego sterowania oświetleniem, który pomoże nam zaoszczędzić kolejne 30% energii. To jest naprawdę rzecz bezprecedensowa.
6: System oprócz oszczędności ma umożliwić kierowanie natężeniem światła tak, aby było dostosowane do warunków. Przewidziano też dalszą jego rozbudowę i możliwość instalacji na latarniach dodatkowych czujników, np. jakości powietrza lub poziomu hałasu. Niekorzystny biometr, ale słońce za oknami. Będzie też ciepło, 32 stopnie maksymalnie. Opadów dziś synoptycy nie zapowiadają. Wiatr umiarkowany z południowego wschodu. Umiarkowane mamy również w stolicy ciśnienie. Wynosi ono 1012 hektopaskali.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Gloria Gaynor już teraz w Radio Plus. I will survive. Tak, my też przetrwamy te upały. Znaczy ten dzisiejszy. Na pewno. Jakoś damy radę. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Zwolniliśmy na chwilę, no i słusznie, bo te wakacje w sierpniu, w czasie urlopów, no to tak trzeba. Trzeba dać sobie czas na to, żeby odpocząć, tak jak dzisiaj odpoczął Paweł ze swoją rodziną w Szczawnicy. Godzinę temu dzwoniłem w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Pytamy was o to, jak spędzacie wakacyjny czas i prosimy o to, żebyście wysłali nam zdjęcie na radioplus.pl, a do tego napisali kilka takich zdań z pozdrowieniami dla nas. To nam będzie przyjemnie, bo my w robocie, wy na urlopach. Niech chociaż tak to się zrównoważy, a w prezencie odwdzięczymy się, bo będziemy dla was mieli dwie pocztówki, takie wiecie, klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi, a druga zupełnie czysta do wysłania komuś z waszych bliskich. I gadżety radiowe jeszcze dorzucimy do tego: koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Radioplus.pl już teraz tam można i warto, bo jutro kolejne trzy odsłony naszej zabawy, w której właśnie będziemy was pytali o wakacyjny czas, o to, co robicie, jak się bawicie. No i będziemy odwdzięczali się takimi właśnie gadżetami oraz pocztówkami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
14: Po reklamie.

wyjątkowo wakacyjnie, bo to jest właśnie taki przebój Urszuli, który z wakacjami się kojarzy, Malinowy Król. Jeśli wakacje, to również no, mocno wydłużona wakacyjna prywatka z Radiem Plus od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22 i Marek Sierocki, który za te miksy odpowiada. No, dzisiaj poniedziałek, czyli tak, łapiemy się właśnie w ten przedział czasowy. 20, 22, na pewno będzie tanecznie. No to teraz tak dla równowagi nieco spokojniej. Zagramy Beatles Yesterday.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
15: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodo.

0: No mercy, where do you go? To na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia i słyszymy się jutro, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Piętnastoletni Kacper ugodzony nożem w Kamiennej Górze walczy o życie i zdrowie w szpitalu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Puma pojawiła się w lasach pod Ciechanowem na Mazowszu. Jest 16. Marcin Bartnik. Kamienna Góra na Dolnym Śląsku żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla chłopca.
2: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
3: Pomóc słusznej sprawie.
4: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
5: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
6: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
7: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
2: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: Decyzją sądu 16-letni nożownik z Kamiennej Góry spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
8: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
9: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Dodawała Anna Słowińska z policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Poznaniu, ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów.
1: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Przyczyny wypadku wyjaśniają teraz służby. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
12: Będą oczywiście F-35, przypomnę nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie.
11: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejna puma w Polsce. Drapieżnik był widziany pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osiek Wólka zauważyli myśliwi, powiedziała nam sekretarz gminy Gołymino Środek Anna Augustyniak.
13: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. No to charakterystyka taka bardzo przypominająca pumę. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap. I myśliwy, który był z długoletnim doświadczeniem.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem. Trafiła do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.

Choć o tej porze na warszawskim niebie przeważa zachmurzenie umiarkowane, to według synoptyków niedługo ono wzrośnie i w naszym regionie zacznie padać. Możliwe są także burze. Nadal jest upalnie, termometry wskazują 33 stopnie i na podobnym poziomie utrzymuje się temperatura odczuwalna. Barometry wskazują 1011 hektopaskali. Warunki atmosferyczne

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Dorota Gut, witam. Czas na poniedziałkowy program Warszawa żyje latem. A nasza stolica żyje nie tylko latem, ale także zbliżającą się defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Za nami próba generalna. Wydarzenie mimo wczesnej pory przyciągnęło wielu obserwatorów.
2: Od 1:30. Chciałem zająć dobre miejsce, żeby zobaczyć.
3: No, dosłownie od za 15:06, więc jestem i tak zdziwiony, że jest tak dużo osób naokoło.
4: Co przyciąga ludzi tutaj?
3: Piękno Święta Wojska Polskiego. Ta atmosfera, to, że chcemy być wszyscy razem, to, że świętujemy zwycięstwo, to, że świętujemy to, że tak nasze wojsko staje się z dnia na dzień coraz bardziej nowoczesne.
1: To będzie największa defilada w historii i więcej szczegółów usłyszymy już za kilka minut. A to zjawisko widać szczególnie poza miastem. Bociany zlatują się na sejmiki. To niestety sygnał kończącego się lata.
5: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie.
1: Co pomaga bocianom pokonywać się tak duże odległości, gdy podróżują do ciepłych krajów na zimę, usłyszymy już niedługo. Przed 17:00 nie zabraknie także aktualności z Watykanu. W nich m.in. o planowanej podróży apostolskiej papieża do Peru. Dorota Gut, witam raz jeszcze. Tak prezentuje się nasza pierwsza wspólna godzina.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Za nami próba generalna przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie to największa defilada Wojska Polskiego w historii. Na miejscu był nasz reporter Piotr Lędzion.
2: Sobotnia noc i niedzielny poranek, gdy większość Polaków była pogrążona we śnie, w Warszawie upłynął pod znakiem prób przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo wczesnej pory wydarzenie przyciągnęło sporą widownię.
3: Od 1:30. Chciałem zająć dobre miejsce, żeby zobaczyć.
4: No dosłownie od za 15:06, więc jestem i tak zdziwiony, że jest tak dużo osób naokoło.
2: Co przyciąga ludzi tutaj?
4: Piękno Święta Wojska Polskiego. Ta atmosfera, to, że chcemy być wszyscy razem. To, że świętujemy zwycięstwo, to, że świętujemy to, że tak nasze wojsko staje się z dnia na dzień coraz bardziej nowoczesne.
5: My jesteśmy z Łaskarzewa, więc musieliśmy wstać po 4:15, żeby specjalnie przyjechać tutaj na próbę dzisiejszej defilady. Ponieważ nie będziemy mogli być 15 sierpnia, kiedy będzie defilada, mamy jakieś tam inne plany uroczystości rodzinne, więc postanowiłem z dziećmi przyjechać, pokazać im dzisiejszą defiladę.
6: 5:40. Chciałem zobaczyć po prostu, jak co roku tutaj przychodzę na defilady i chciałem zobaczyć po prostu, co się zmienia.
2: No to proszę pana, jak pan jest tutaj co roku, to właściwie czy widać tą zmianę z roku na rok?
6: No na pewno jest coraz więcej sprzętu nowszego i też liczę, że w tym roku też coś zobaczę.
2: Żołnierze ćwiczyli na Wisłostradzie całą noc. Wysiłek przyniósł jednak efekt. Jak przekazał szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, wojsko jest gotowe, aby zaprezentować się przed Polakami.
7: Za nami pracowita noc, którą zakończyliśmy próbą generalną. Kończymy ją z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami, które zakładaliśmy. Uważam, że jesteśmy przygotowani do defilady. Pragnę podkreślić, że ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać. Także proszę o tym pamiętać i będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady.
2: Sobotnia defilada będzie wielką gratką dla miłośników militariów. W jej czasie zobaczymy najnowsze nabytki polskiej armii, takie jak myśliwce F-35. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, defilada ma być największym tego typu wydarzeniem w historii Polski.
8: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była w Rzeczypospolitej Polskiej, z największą ilością sprzętu, bo to będzie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, ponad 60 statków powietrznych i ponad 20 różnego rodzaju okrętów. Około 9 tysięcy żołnierzy uczestniczy w przygotowaniu. Natomiast tutaj w tej paradzie na Wisłostradzie będzie uczestniczyło 1800 żołnierzy, w tym 103 panie.
2: Święto Wojska Polskiego to jednak także kolejny dzień służby dla wielu żołnierzy. Gdy jedni będą defilować przed rodakami w Warszawie, inni pozostaną na stanowisku, dbając o ich bezpieczeństwo.
7: 15 sierpień to nie tylko ta część defiladowa, część świąteczna, ale również nasze dyżury. Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, operacja Wschodnia Zorza, ale również w dalszym ciągu operacja Bezpieczne Podlasie. Pamiętajcie o tym, że Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
2: Niezależnie od tego, gdzie znajdują się polscy żołnierze, ich rodacy składają najserdeczniejsze życzenia.
4: Dobrej, udanej służby. Tego, żeby mieli z tego satysfakcję. Nie tylko spełnienie obowiązku, ale profity.
5: No wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim pokoju, żeby nie musieli być bronić naszej ojczyzny.
9: Zdrowia, dobrych umiejętności, żeby byli gotowi do obrony nas Polaków i żeby nie musieli tego robić.
1: Defilada wojskowa rozpocznie się 15 sierpnia o 12 w Warszawie na Wisłostradzie. W tym czasie w Zatoce Gdańskiej na Bałtyku ruszy też parada okrętów Marynarki Wojennej. W tym roku po raz pierwszy w trakcie defilady wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie. A już za kilka minut w programie Warszawa żyje latem przyjrzymy się bocianim sejmikom.
0: Warszawa żyje latem.
10: Reklama.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
19: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
20: Marian, o czym myślisz?
21: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
20: O mega okazjach w Media Expert.
21: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
22: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
24: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: O, pieskie życie ma smak!
24: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Wielkie poruszenie na łąkach. Bociany w tym roku nie czekały na drugą połowę sierpnia. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To niechybny sygnał kończącego się lata, choć wydaje się, że ono trwa w najlepsze. Szczegóły poznał Radosław Mizera w rozmowie ze swoim gościem.
2: Dzisiaj naszym gościem jest przyrodnik Jacek Słupek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Kalendarzowe lato wciąż trwa. W polskim krajobrazie widać już pierwsze wyraźne zapowiedzi zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki. To coroczny rytuał. Na czym on polega?
3: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że po pierwsze bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta. To one są oportunistami jednak i muszą tej energii oszczędzać. Wobec tego korzystają z tego. A druga sprawa to jest bezpieczeństwo. W stadzie zawsze jest bezpieczniej, bo drapieżnik albo coś innego może wybrać sąsiada, a nie mnie. Także opłaca się latać w stadzie.
2: Faktycznie tak zwane sejmiki bocianie to takie kluczowe etapy w życiu szczególnie młodych ptaków bocianów?
3: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła, gdzie bocian dzieci w drogę woła. Tak jak kiedyś usłyszałem to pod przysłuchą, licząc bociany w ramach cenzusu, który się odbywa co 10 lat, europejskiego cenzusu liczenia gniazd bociana, bocianich w Europie. Dzięki temu mniej więcej mamy wzgląd na to, co się dzieje z populacją bocianią.
2: A dokąd odlatują bociany z Polski?
3: Generalnie nasze pociąga lecą tutaj w kierunku Bosforu. Tam jeszcze trochę będą powoli, będą się ociągać, nie będą tak szybko lecieć jak wiosną. No i ruszą tam w kierunku Serengeti i Afryki Wschodniej. Natomiast bociany polskie, które w tej chwili zasiedliły Anglię, z tego co wiem, wykorzystują z Korei skałę gibraltarską, czyli przelatują tutaj, lecą tym szlakiem zachodnim.
2: Jak to polskie bociany doleciały do wysp?
3: One zostały przywiezione z azylu ptasiego w Warszawie. No i właściwie na Wyspach Brytyjskich zresztą trwa ożywiona dyskusja, czy to jest to gatunek prawie inwazyjny, bo to jest gatunek na szczycie łańcucha pokarmowego, czy też był naturalnym gatunkiem, który zasiedlał Wyspy Brytyjskie.
2: A są miejsca w Polsce, gdzie bociany najdłużej zostają? A
3: to zależy od indywidualnych osobników. W tej chwili jest nowa tendencja, tak jak przed laty kolega, który był w Maroku właśnie, to opisywał, że głównie one na wysypiskach przesiadują i korzystają. To są oportuniści, że jeśli coś można załatwić najmniejszym wysiłkiem, to one to będą robić generalnie. Ta filozofia jest mi też bliska, wobec tego trochę je rozumiem.
2: Wielu przyrodników zaobserwowało sejmiki wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo już na początku sierpnia zazwyczaj bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia. Z czego to wynika, jak pan myśli?
3: Kwestia z tego, no mamy zmiany klimatu, troszkę mniej jest pokarmu, to widać. Zresztą u nas te wszystkie wielkie obszary takie podmokłe w tym roku są suche. Trzeba będzie się temu przyjrzeć troszkę dokładniej.
2: I o tym dzisiaj przyrodnik Jacek Słupek. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Trwa program Warszawa żyje latem i pod koniec tej godziny usłyszymy także serwis Radia Watykańskiego.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 km. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Dziś Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
2: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
1: Także dziś, jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
3: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Watykan News.
1: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
4: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
5: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
1: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
2: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Watykan News.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i na mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, 2 tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wrócimy do tragicznego zderzenia 16-latka na skuterze wodnym. Komisja Europejska dała zielone światło do wypłaty kolejnych 8 miliardów euro z KPO. Już w środę częściowe zaćmienie słońca. Jest 17. Marcin Bartnik. Jutro odbędzie się sekcja zwłok. Wracamy do tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka na Mazurach. Zginął tam 16-latek, który płynąc na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Stan techniczny obu jednostek zbada biegły. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
2: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
1: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłacenia Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach piątego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
4: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce łatwiej mieć wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
5: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
6: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
3: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
1: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania obecnego systemu kaucyjnego zwrócono w Polsce ponad 2 miliardy opakowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już w środę zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni tarczę naszej gwiazdy w zależności od miejsca w Polsce. Od ponad 60% na południowym wschodzie do przeszło 80% na zachodzie kraju. Do obserwacji najlepiej wybrać miejsce, gdzie horyzont jest czysty. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
7: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
1: Zjawisko rozpocznie się w środę po 19:00, kulminacja godzinę później.

0: Po 17 w województwie mazowieckim grzmi uwaga na burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. W Warszawie nadal jest gorąco, termometry wskazują 33 stopnie. Nieco chłodniej będzie późnym wieczorem. Wieje przeważnie z kierunku południowo-zachodniego ze siłą około 15 km na godzinę. Warunki atmosferyczne jeszcze przez kilka godzin pozostaną niekorzystne.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już po 17, a więc czas na drugą godzinę programu Warszawa żyje latem. Obecnie mamy porę roku, która sprzyja podróżowaniu oraz poznawaniu nowych miejsc. I tę godzinę zaczniemy od poznania historii Polesia.
2: Polesie to było przedziwne miejsce, chociażby dlatego, że to było największe województwo II Rzeczypospolitej, a miało najmniej dróg.
1: Ten region nie był także łatwy dla urzędników, którzy go odwiedzali, i to nie ze względu na wspomniane wcześniej drogi. Więcej historii o Polesiu usłyszymy już za kilka minut. W tej godzinie zachęcimy także do odwiedzin regionów nadmorskich. Szczecin w sierpniu przyciąga zwłaszcza fanów żeglugi.
3: Do Szczecina przypłynie ponad 30 żaglowców, głównie tej klasy B, czyli tych nie tych największych, takich 100-metrowych, tylko tych około 40-60-metrowych jednostek. Będą to żaglowce z Polski, z Niemiec, Holandii, Skandynawii.
1: I do tego wydarzenia powrócimy jeszcze w tej godzinie. Przy mikrofonie Dorota Guce, witam. Trwa program Warszawa żyje latem.
0: Warszawa żyje latem.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Polesie to kraina geograficzna i historyczna, która leży głównie na terytorium obecnej Białorusi. Niegdyś jednak stanowiła jeden z najbardziej egzotycznych regionów Rzeczpospolitej. O tym niezwykłym miejscu z Marią Paszyńską, autorką powieści, której fabuła toczy się właśnie na Polesiu, rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Maria Paszyńska, autorka, warszawianistka, orientalistka, z którą porozmawiamy dzisiaj o kilku bardzo ważnych, bardzo ciekawych tematach, ale zacznę od pytania, jak smakuje Polesie?
3: Oj, Polesie smakuje świeżością, Polesie smakuje lasem. Polesie smakuje rybami pieczonymi nad ogniskiem, albo takimi wędzonymi w dymie wśród letnich nocy, z kryształkami soli, z jakichś źródeł solankowych, od salanych.
2: Pytam dlatego, że prowadzisz też kanał Smaki Historii, a najnowsza książka, która właśnie trafiła do księgarń, to książka Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Tytuł zdradzający trochę losy Polesia, planowane losy, losy, które się na szczęście nie spełniły do końca, bo to Polesie było bardzo dziwnym dla nas, z naszej mentalności Polski dzisiejszej, w której 90 kilka procent to Polacy. W tamtych czasach, w II Rzeczypospolitej, to było około 70%. Kto mieszkał na tym Polesiu?
3: Zacznijmy od tego, że Polesie to było przedziwne miejsce, chociażby dlatego, że to było największe województwo II Rzeczypospolitej, a miało najmniej dróg. W ogóle są takie śmieszne, znaczy z naszego punktu widzenia śmieszne, bo myślę, że ci, którzy tam jeździli, odczytywali to jako dramat i potwarz. Mianowicie relacje urzędników państwowych, którzy jechali tam na przykład dokonać jakiegoś spisu powszechnego, żeby na przykład ustalić, kto faktycznie mieszka na tym Polesiu. I owszem, kogoś tam się, szczególnie w jakichś miastach czy większych wsiach, udało złapać. Natomiast im głębiej zapuszczali się w Polesie, im dalej od dróg, im dalej od stacji kolejowych, tym częściej spotykali się z sytuacją, że wszyscy okoliczni mieszkańcy na przykład nagle znikali w lasach. Więc tak naprawdę na Polesiu oczywiście mieszkali Polacy, mieszkali Białorusini, mieszkali Żydzi, ale była też taka specyficzna kategoria ludzi, którzy byli ludźmi stamtąd. Oni deklarowali się po prostu jako Poleszucy i nie przypisywali sobie żadnej narodowości.
2: No właśnie, to poczucie tożsamości. Trafia na to Polesie twój bohater, Polak, i on spotyka się z ludźmi, którzy żyją w całkowicie innym świecie. Można powiedzieć, że on z XX wieku przenosi się nagle w jakieś pogranicze pomiędzy średniowieczem, tym wiekiem XX, a całkowicie jakimiś egzotycznymi obszarami, które się nie mieszczą w takim umyśle kogoś ukształtowanego na tą dwudziestowieczną modłę.
3: No tak, on jest takim typowym przedstawicielem też takiej trochę naszej rzeczywistości, czyli człowiekiem żyjącym w swojej bańce. Człowiekiem świetnie wykształconym, mieszkającym w stolicy, który ma ugruntowane przekonania i jest absolutnie pewien, że jego wizja z rzeczywistości jest jedyną słuszną i że właśnie ten XX wiek wszędzie wygląda dokładnie tak, jak on myśli.
2: I to Polesie było taką ziemią, która właśnie w tej mentalności XX-wiecznej miała ogromny potencjał, ale najpierw trzeba ją było przekształcić, zniszczyć. Trzeba było sprawić, że te rzeki wstrzymają bieg.
3: Znaczy oni w ogóle nie myśleli o tym w kategorii zniszczeń. Raczej to jest jak taki sen o szklanych domach, to tutaj był taki sen o drugiej Holandii. Ta wizja, że Polesie to będzie taka kraina mlekiem i miodem płyną, która taki kolejny spichlerz Rzeczypospolitej, bo podejrzewano, że pod tymi wszystkimi bagnami, torfowiskami musi się niemalże kryć czarnoziem, na którym po prostu wszystko będzie rosło. My na to patrzymy, wiadomo, z naszej perspektywy, gdzie wiemy, jak ogromną szkodę ekologiczną zrobiło osuszanie bagien i torfowisk, uwalnianie dwutlenku węgla. To jest proces, który nie jest odwracalny. Więc tak, stoimy tutaj w tej perspektywie u progu kolejnej cegiełki, która została dołożona już po II wojnie światowej do katastrofy ekologicznej, ale właśnie ta debata na temat uczynienia Polesia tą drugą Holandią była bardzo, bardzo rozhulana w czasie II Rzeczypospolitej.
2: Ty jesteś także orientalistką, jak wspomniałem na początku. Orient jako samo pojęcie, no teraz troszeczkę od niego uciekamy, ale dlaczego do tego nawiązuję? Czy dla takiego warszawiaka z dwudziestolecia międzywojennego to Polesie nie było troszeczkę czymś takim jak właśnie ten mityczny Orient dla mieszkańców Anglii wiek wcześniej?
3: Zdecydowanie tak. Zresztą w postawie Ignacego, który tam rusza z taką myślą, że właśnie tłumie się dzikim kaganek oświaty widać ten taki właśnie rys romantyków, którzy po prostu chcieli penetrować te niezbadane dzikie obszary. My mamy zawsze takie przekonanie, że tam, gdzie nas nie ma, na pewno jest jakiś brak, tak? I my możemy ten brak sobą, swoją obecnością, swoją kompetencją, swoją wiedzą wypełnić, zamiast właśnie jechać gdzieś z nastawieniem, że to my możemy faktycznie zostać wypełnieni, tak? I pojechać z takim zaciekawieniem. Tu jest taki odwieczny problem człowieka.
2: I właśnie o tym głodzie odkrywania, głodzie wiedzy w pozytywnym i troszeczkę chyba ciemniejszym aspekcie porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Warszawa żyje latem.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: I witam Państwa bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do rozmowy o Polesiu, o ciekawości, o zjawiskach pozytywnych, negatywnych. No właśnie, research przed taką książką, która jest osadzona w historii, trochę chyba trwa.
2: Tak, aczkolwiek to jest absolutnie najprzyjemniejszy dla mnie moment. No ja się śmieję, że jestem niedorobionym naukowcem. Uwielbiam prowadzić badania historyczne, uwielbiam się w tym wszystkim dłubać, uwielbiam się tak zanurzyć i po prostu kompulsywnie się nakarmić całą wiedzą i potem zobaczyć, co mi z tego zostało. I to, co mi zostało, takie kęski, które cały czas gdzieś mi tak świecą, jak takie świetliczki w tym wielkim, ciemnym morzu wiedzy, to zazwyczaj staram się jakoś wpleść w fabułę, bo mam wrażenie, że skoro dla mnie są takie wartościowe, to może dla kogoś też będą.
1: Bardzo cieszę się, że taką odpowiedź usłyszałem, bo to było pytanie trochę prowokacyjne.
2: Ojej.
1: Bo żyjemy w czasach, w których nawet papież zajmuje się już komentarzem do sztucznej inteligencji i wielu autorów, również tych, którzy chcą osadzać w realiach historycznych, mówi teraz wprost: ChatGPT, super sprawa, tak mi ułatwia research. Czy to właśnie nie pozbawia trochę tej przyjemności z odkrywania, a dwa, czy nie niesie niebezpieczeństwa, że to odkrywanie będzie tymi halucynacjami, które tworzy sztuczna inteligencja?
2: Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że po pierwsze musielibyśmy tutaj zacząć od pojęcia literatura historyczna, które w Polsce ma bardzo duży problem, bo w literaturę historyczną do jednego worka wkładana jest, nie wiem, Elżbieta Herezińska, która przekopała Żuławy Wiślane łyżeczką do herbaty przy swoich po prostu powieściach piastowskich. Jest wkładana powieść pod tytułem Ona kocha jego, przeleciał samolot Luftwaffe i mamy powieść historyczną, tak? To jest straszny problem definicyjny. Natomiast umówmy się, że mówimy o dobrze udokumentowanej powieści historycznej, w którą ktoś włożył mnóstwo pracy. Ja mam taki problem, że jestem trochę kosmitą. Ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę. Ja smartfona mam ze 3 lata może. Mój komputer w pracowni, ten, na którym przepisuję, specjalnie nie ma internetu, żeby mnie absolutnie nic nie kusiło. Próbowałam parę razy, na przykład pisząc o Jagiellonach, tak z ciekawości wpisać sobie jakieś zapytania dotyczące wojny 13-letniej. On robi po prostu błędy. Ja i tak z moją neurozą, bo ja staram się zawsze na dzisiejszy stan wiedzy, oczywiście, bo tu jest jakby prawo błędu, bo stan wiedzy się zmienia, ale na dzisiejszy stan wiedzy staram się zawsze przeczytać wszystko, co jest w moim zasięgu, wszystko, co jest do zdobycia i ustalić naprawdę jakby stan faktyczny dotyczący wątku, o którym piszę. Więc ja i tak, nawet jakby mi sztuczna inteligencja wygenerowała odpowiedź na moje pytanie, ja i tak musiałabym je sprawdzić. Więc żeby je sprawdzić, musiałabym coś przekopać. I teraz zamiast przekopywać te rzeczy z taką ekscytacją, czego się dowiem, miałabym już gotową odpowiedź i przekopywała wstecznie.
1: A powiedz mi, jak idziesz do sklepu, ja ostatnio byłem w jednej z popularnych sieci, taka sieć z owadem, i tam na stoisku książkowym widziałem właśnie twoją najnowszą powieść i na tym samym stoisku często widuję te powieści, których tytułów nie będę przywoływał, o których mówiłaś na początku swojej wypowiedzi, czyli spotkała kogoś, ktoś gdzieś wyszedł, trafili do obozu i w tym obozie się świetnie razem bawili. Czy nie boli cię jako osoby, która właśnie kopie, która grzebie, która stara się wyciągnąć wszystko, że też trafia cała masa i przez czat prawdopodobnie podobnie będzie trafiać ich jeszcze więcej, książki, które historię wprost krzywdzą i budują całkowicie fałszywy obraz?
2: Boli mnie brak odpowiedzialności twórców i boli mnie brak odpowiedzialności wydawców. W momencie, w którym takie instytucje jak, nie wiem, Rada Oświęcimska wypowiada się na jakiś temat, to naprawdę to powinien być pretekst do jakiejś refleksji i jakiegoś uderzenia się w piersi, że no nie mamy po prostu prawa głosić bzdur, albo właśnie tak romantyzować rzeczy, które nie są do romantyzowania absolutnie. Natomiast miałam któregoś razu takie spotkanie w jednym z liceów i podeszła do mnie po spotkaniu, już bo to było na takiej dużej sali gimnastycznej, pani od WF-u już rozkładała siatkę, podeszła do mnie i mówi: wie pani, bo ja nie znoszę historii, a już w ogóle książek też nie czytam, a już powieści historyczne to już w ogóle jawiło mi się jako najgorsza trauma, a moja drużyna siatkówki, dziewczyny z mojej drużyny siatkówki powiedziały, że panią się da czytać, to chyba nawet ja spróbuję. Czyli do nauczycielki poszedł taki komunikat od uczennic. Więc to jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. I jaka jest też postawa tej pani, że zamiast powiedzieć, że no tam co tam te dzieciaki wiedzą, to ona po prostu z takim jakby podeszła do tego, że kurczę, z takim zaciekawieniem, że może ona się przełamie, żeby spróbować. A nuż odkryje jakiś nowy wszechświat. I to mi się wydaje wspaniałe.
1: I z tą słodko-gorzką refleksją pozwolę sobie Państwa zostawić. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam, Piotr Lędzion, Radio Plus.
3: A za kilka minut w programie Warszawa żyje latem zajrzymy do Szczecina.
0: Warszawa żyje latem.

0: kiedy czuda konga.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
2: Trójmasztowce, barkantyny, zabytkowy parowiec, a do tego muzyka na żywo, atrakcje dla najmłodszych, dobre jedzenie. Sierpień w Szczecinie to kolejna edycja wydarzenia Żagle. O szczegółach w rozmowie Małgorzaty Tobiasz.
3: Po raz kolejny Szczecin stanie się żeglarską stolicą Polski, a to za sprawą wydarzenia o nazwie Żagle, które już od 14 do 16 sierpnia. A gościem Radia Plus jest Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska, turystyka i wydarzenia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Podczas wydarzenia główną rolę będą grać żagle, nazwa zobowiązuje. A jakie dokładnie jednostki przypłyną do Szczecina? Czy będziemy mogli je zwiedzać i gdzie one zacumują?
4: Będziemy oczywiście mogli wejść na pokłady tych jednostek, co więcej będziemy mogli też nimi przepłynąć. Do Szczecina przypłynie ponad 30 żaglosów, głównie tej klasy B, czyli tych nie tych największych, takich 100-metrowych, tylko tych około 40-60-metrowych jednostek. Będą to żaglowce z Polski, z Niemiec, Holandii, Skandynawii, więc dosyć różnorodnie. Będą to też żaglowce, które znamy, ale też pojawią się oczywiście tacy goście po raz pierwszy przy naszych nabrzeżach, przy wałach Chorobrego i na Łasztowni. Myślę, że takimi jednostkami, na które należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim holenderska Minerva, która do nas przypłynie po raz pierwszy. Fanów twórczości Tolkiena zapraszam na Lothlórien, też piękny żaglowiec z bardzo ciekawą historią. Zachęcam wszystkich do zwiedzenia znanej i lubianej ORP Iskry, która do Szczecina już przypływała, ale jest po kapitalnym remoncie. Zmieniła też swój wystrój i warto zajść i zobaczyć, co tam się zmieniło. I takim, myślę, że bardzo fajnym żaglowcem do zwiedzania będzie także Baltic Beauty, które w tym roku obchodzi swoje stulecie. I z tej okazji też podczas żagli przez 3 dni przy Baltic Beauty będzie rzeźbiony nowy galion, więc będzie można też zobaczyć, jak ten galion powstaje i porozmawiać z kapitanem, dowiedzieć się nieco na temat historii tego żaglowca. I może nie żaglowiec, ale też dosyć ciekawa jednostka, która ma swoje lata, ale jest bardzo mocno związana ze Szczecinem. Chodzi mi o parowy lodołamacz, zabytkowy lodołamacz, który został wybudowany w Szczecinie na początku lat 1900, więc jest tutaj kawał historii. Zatoczyła koło, bo parowiec przypłynął do Szczecina i otworzył swój pokład, ale także też wypłynie w ten rejs w trakcie żagli, więc warto, myślę, że na te jednostki zwrócić uwagę na pewno.
3: A jak można skorzystać z tych rejsów? Jak można się przepłynąć tymi jednostkami?
4: Żagle startują w piątek o godzinie 16 i równo też o tej godzinie otworzymy nasze stoisko Visit Szczecin na wałach Chorobrego i tam na tym stoisku będzie można kupić bilety na rejsy na sobotę i na niedzielę. Na niedzielę to będzie tak dosłownie taką małą pulę dajemy do sprzedaży w piątek. Większą pulę na rejsy niedzielne będzie dostępna w sobotę, tak aby każdy, kto przyjdzie, mógł skorzystać. W tym roku mamy bardzo dużo tych miejsc. Udało nam się zwiększyć liczbę niemalże dwukrotnie w porównaniu do zeszłego roku, bo łącznie to jest 1800 biletów. Część oczywiście już poszła w sprzedaży online i to też bardzo szybko się wyprzedało, więc zachęcam do odwiedzania stoiska Visit Szczecin bardzo wcześnie. Im wcześniej, tym lepiej, bo pamiętajmy, że ta liczba jest ograniczona. W sprzedaży stacjonarnej będziemy mieć ponad 600 biletów, także myślę, że jak komuś bardzo zależy, to zachęcam do tego, aby jak najszybciej do tego stoiska się udać. Stoisko jest niezmiennie od wielu, wielu lat w tym samym miejscu, tylko jeszcze powiem, że jeżeli stoimy przodem do wałów Chorobrego przy fontannie, to po prawej stronie mamy namiot i tam będzie ulokowane nasze stoisko i tam będzie można te bilety kupić.
3: A gdzie będziemy mogli popłynąć?
4: Są to takie dwugodzinne rejsy po Odrze, czyli wypływamy trochę z centrum miasta i trochę zwiedzamy stocznie, później wypływamy już na te tereny zielone, możemy zobaczyć, jak ten Szczecin od strony wody się prezentuje, możemy zobaczyć, jak niewiele potrzeba, żeby tak naprawdę przenieść się do zupełnie innego krajobrazu, do innego świata trochę i zobaczyć tą dzikość i tą faunę, florę między Odrze i ten wodny świat, który jest naprawdę przepiękny. Rejsy zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i to jest taki moment, tak naprawdę jeden w roku, bo oczywiście mamy inne rejsy zorganizowane w trakcie całego sezonu, natomiast to, że mamy tak dużo żeglowców, tak duży ruch na wodzie przede wszystkim i tą możliwość wypłynięcia, jakby uczestniczenia w tym wydarzeniu właśnie od tej strony wodnej jest możliwe wyłącznie w trakcie żagli, więc zapraszam i zachęcam do skorzystania z tej okazji.
0: Do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
1: Warszawa żyje latem.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Po raz kolejny Szczecin stanie się żeglarską stolicą Polski, a to za sprawą wydarzenia o nazwie Żagle, które już od 14 do 16 sierpnia. A gościem Radia Plus jest Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska, turystyka i wydarzenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: A jak już sobie popłyniemy i wrócimy, to możemy wziąć udział w wydarzeniach muzycznych, tak bym to szeroko określiła, bo mamy Festiwal Orkiestry Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin, między innymi. No ale to nie wszystko. Co jeszcze?
2: To nie wszystko. To są dwie sceny takie stricte muzyczne. Pierwsza scena, też jak już jesteśmy przy tym Jana Skolna, to jest ta scena główna, która będzie grała w piątek, sobotę i w niedzielę. W piątek będziemy mieć trochę różnorodne gatunki muzyczne, bo będziemy mieć i zespół Ira, i będziemy mieć Oskara Cymsa, czy Dawida Kwiatkowskiego, ale na początek na tej scenie wystąpi nasz szczeciński chór Politechniki Morskiej razem z zespołem WW, więc to będzie naprawdę fajny koncert. Już dwa lata temu chór występował razem z organkiem i to też było niesamowite show, nie tylko muzyczne, ale też takie widowiskowe, więc myślę, że tutaj też zaprezentują nam ciekawe aranżacje i to będzie naprawdę bardzo fajny początek tej muzycznej części Żagli. Też oczywiście scena szantowa, no bo jak Żagle, to nie może brakować tego muzycznego akcentu związanego z morzem, więc szanty będziemy śpiewać, będziemy mieć zespoły lokalne, będziemy mieć zespoły z Krakowa, Rzeszowa, więc to tak, okazuje się, że szanty śpiewa się nie tylko jeśli jest morze i woda, więc będziemy mieć Kraków Street Band, będziemy mieć też zespół, właściwie chór, taki norweski do nas przypłynie i zaprezentuje się też na tej scenie szantowej, więc to tutaj też serdecznie zapraszam. Scena szantowa będzie ulokowana na Łasztowni i w sobotę na scenie głównej będziemy mieć młode pokolenie, będzie rządziło i będziemy mieć taki wieczór rapowo-hip-hopowy. Główną artystką będzie Young Leosia, która wystąpi na właściwie w swoim mieście, bo jest szczecinianką, więc zapraszam młodzież i nie tylko na sobotę. A wspomniany Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta to jest bardzo wdzięczne i bardzo barwne wydarzenie.
1: Nie tylko muzyka, nie tylko orkiestra, tak, ale jeszcze można popatrzeć na różne...
2: różne akrobacje, różne tutaj układy choreograficzne. Mażoretki zawsze dają z siebie naprawdę wszystko. Jestem pełna podziwu dla tych właściwie dziewczynek, które mają przepiękne raz, że stroje, dwa, że przepiękne układy choreograficzne i to wszystko jakby w rytm tej muzyki
1: orkiestrowej.
2: Właśnie, orkiestrowej, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie się prezentuje. I orkiestry będą maszerowały ulicami Szczecina, zaczynają ten swój przegląd w sobotę, takim przemarszem spod pomnika Adama Mickiewicza na Wałę Chrobrego i później odwrotnie. I przez całą sobotę i przez całą niedzielę mamy przesłuchania, występy, pokazy musztry paradnej, występy sceniczne, wspólne wykonanie wszystkich orkiestr i w niedzielę mamy taki finał na scenie głównej właśnie. Te orkiestry będą występować i ten jakby rozstrzygnięcie konkursu będzie odbywało się w niedzielę na tej scenie przy ulicy Jana Skolna.
1: A Żagle już w weekend, 14-16 sierpnia, nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Państwa do udziału. A gościem Radia Plus była Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki Żegluga Szczecińska, turystyka, wydarzenia. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: A rozmowę prowadziła Małgorzata Tobiasz.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Są pierwsze informacje o ofiarach i stratach. Prawie cała Polska w pogodowych alertach od zachodu nadciągają burze. Bociany w tym roku nie czekają na drugą połowę sierpnia. Jest 18. Marcin Bartnik. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, około 280 km od stolicy Bogoty. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegają internet. To moment zawalenia się budynku w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 lotnisk. Według tamtejszych mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie i zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Najpierw upały, potem burze. Prawie cała Polska w pogodowych alertach IMGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach są możliwe przerwy w dostawie prądu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej.
1: Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam będzie silnie wiało, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Do tego spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, północnej i północno-wschodniej Polski. Wszędzie tam możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni.
0: Ostrzegał również Michał Skolimowski. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Na razie nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Czy w takim razie w tym tygodniu będą obniżki?
2: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
3: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
2: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
0: Przypomnijmy, jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to jednak od sytuacji na rynku paliw. Lekarze generowani przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych są zagrożeniem dla naszego zdrowia. To fałszywe profile, ale szybki rozwój AI sprawia, że tego typu materiały stają się coraz trudniejsze do odróżnienia, przyznaje Karol Bojke z CERT Polska.
4: Nie tylko dotyczy to osób starszych. Widzimy, że tak naprawdę każdy może dać się nabrać, szczególnie, że narzędzia, również wykorzystujące sztuczną inteligencję, są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
0: Nagrania mogą wprowadzać w błąd i zniechęcać do prawdziwych badań. Proponują także rozwiązania, które nie tylko są nieskuteczne, ale mogą być również dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bociany w tym roku nie czekają na drugą połowę sierpnia. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki. To niechybny sygnał kończącego się lata, informuje przyrodnik Jacek Słupek.
6: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
0: Dystans do Afryki polskie bociany pokonują w 26 dni. Większość wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję i cieśninę Bosfor.

0: Według synoptyków przed nami dość deszczowa noc. W Warszawie przeważać będzie zachmurzenie oraz opady deszczu. Nad ranem termometry wskażą 17 stopni, a temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Powieje przeważnie z kierunku północno-zachodniego, a siła wiatru utrzyma się przeważnie na poziomie 11 km na godzinę. Warunki atmosferyczne po północy będą niekorzystne.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: W środę 12 sierpnia swoje święto będą miały słonie. Z okazji Światowego Dnia Słonia warszawskie ZOO zaprasza na spotkanie z Fryderyką, Bubą i Leonem, czyli mieszkańcami miejscowego stada. Będzie można zajrzeć za kulisy codziennej opieki nad tymi ogromnymi zwierzętami, poznać ich zwyczaje i ciekawostki z ich życia, a także sprawdzić swoją wiedzę w konkursach z nagrodami. Nie zabraknie też wyjątkowej historii Erny, słonicy, która przez lata była przewodniczką warszawskiego stada. Choć Erny już z nami nie ma, będzie można zobaczyć jej pełnowymiarowy szkielet odtworzony w technologii druku 3D. To nie tylko okazja do spotkania ze słoniami, ale też lekcje o ich ochronie i zagrożeniach, z którymi te zwierzęta mierzą się w naturze.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

0: Podcast Strefa Plusa.
1: W środowy wieczór warto spojrzeć w niebo. 12 sierpnia nad Polską będzie można obserwować głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko obejmie cały kraj, choć jego przebieg będzie różnił się w zależności od regionu. Pierwsze oznaki zaćmienia pojawią się między 19.10 a 19.18. Księżyc będzie stopniowo zasłaniał tarczę słońca, a największa faza przypadnie tuż przed zachodem naszej gwiazdy. W Warszawie będzie to około 22. W wielu miejscach słońce zajdzie, zanim zaćmienie się zakończy, więc jego ostatniej fazy nie zobaczymy. Jeśli ktoś się planuje zrobić je zdjęcie, potrzebny będzie specjalny filtr słoneczny. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne czy inne domowe sposoby nie zapewnią bezpieczeństwa dla oczu ani sprzętu. I pamiętajmy, tym razem nad Polską nie będzie fazy całkowitej. Dlaczego jeszcze w najbliższych dniach warto spoglądać w niebo, przypomnę już za kilka minut.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Na naszym niebie już w środę nocy spadających gwiazd. Tegoroczne obserwacje nieba będą wyjątkowe, bo wieczór rozpocznie się od częściowego zaćmienia słońca, o czym wspomniałam już kilka minut temu. W stolicy księżycy przysłoni aż 84% jego tarczy. Początek zjawiska o 19.15, a maksimum tuż po 20. Kilka minut później słońce całkowicie zajdzie i potem czas na prawdziwy kosmiczny spektakl Perseidy. Od 21.00 będzie można wypatrywać spadających gwiazd, najlepiej z koca albo leżaka. Wspólne oglądanie zjawiska zaplanowano w Centrum Nauki Kopernik. Organizatorzy wygaszą części świateł, a na miejscu pojawią się teleskopy, eksperci, meteoryty, muzyka na żywo i food trucki. Noc spadających gwiazd odbędzie się 12 sierpnia od 19 do północy na zielonym terenie przy bulwarach i Centrum Nauki Kopernik.

0: Virgin. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

O 19 wiadomości z kraju i ze świata, po nich sprawdzę prognozy pogody na jutro. Następnie usłyszymy audycję Marka Jaromskiego. Trzymajmy się za ręce.

0: Coraz gorsze informacje napływają z Kolumbii. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Za chwilę też duże kwoty po 57. aukcji koni na Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Jak przekazały władze, na razie to 47 osób, ale z pewnością nie jest to ostateczny bilans kataklizmu. Zawaliły się dziesiątki budynków, trwa akcja ratunkowa. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. Było to największe trzęsienie ziemi w Kolumbii w ostatniej dekadzie. Według tamtejszych mediów wstrząsy były odczuwalne również w Panamie, Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło wówczas co najmniej 6 tysięcy osób. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla powodzian. Po doniesieniach dziennikarzy jeleniogórska prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. Sprawie przygląda się też CBA. Po tych doniesieniach władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnej za rozdział pomocy po powodzi. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości.
1: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
0: Zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały w powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Już drugi niedźwiedź w przeciągu 2 tygodni zginął pod kołami samochodu w powiecie tatrzańskim. W niedzielę wieczorem zwierzę wpadło pod koła samochodu na Brzezinach, informuje Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Doszło do kolizji samochodu marki Mercedes Vito z młodym niedźwiedziem, który nagle wbiegł przed nadjeżdżający samochód. No niestety ten młody niedźwiedź nie przeżył tej kolizji. Kierowcy, nic się poważnego nie stało, samochód nie został jakoś specjalnie uszkodzony.
3: Młoda niedźwiedzica, samica, która była nam już wcześniej znana, odławiana była w rejonie Doliny Strążyskiej. Schodziła na resztki odpadów jedzenia, przeglądała kosze na śmieci w rejonie Bogdańskiego. Miała 57 kg, jeszcze nie prowadziła młodych.
0: Dodawał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcześniej, pod koniec lipca, do wypadku doszło w Witowie na drodze wojewódzkiej. Wówczas również zginęła niedźwiedzica. Transakcje za 1 000 000 euro. Chodzi o 57. aukcję koni Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Największe emocje panowały podczas wczorajszych licytacji. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
4: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
0: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego o ponad 75 tysięcy euro.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 70 sportowców z Polski powalczy o medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które ruszają w Birmingham. Dziś eliminacje czekają naszych reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
6: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
0: Zapowiadał Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 20:00 trzecią zamknie pierwszy dzień mistrzostw.

0: Jutro w Warszawie będzie znacznie chłodniej. Według synoptyków temperatura wzrośnie do 21 stopni. Przeważać będzie niewielkie zachmurzenie, choć może ono chwilami być nieco większe. Jutro będzie dość wietrznie, po południu siła wiatru wzrośnie do około 24 km na godzinę. O poranku barometry wskażą 1017 hektopaskali i w ciągu dnia ciśnienie będzie powoli rosło. Warunki atmosferyczne będą neutralne.
1: Radio Plus Warszawa.
0: Dorota Guty, bardzo dziękuję za dzisiaj. Na mikrofon już czeka Marek Jaromski. W tej godzinie tradycyjna audycja Trzymajmy się za ręce.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Dobry wieczór, proszę państwa, to tak jak chodzę z mikrofonem ostatnio po ziemi, spotkałem parę małżeńską, pana Mirosława, małżonki jeszcze nie poznałem, ale to nawet może być takie spotkanie bardzo ciekawe, że małżonki nie znam, a chcę pana Mirosława poznać, który się nazywa...
2: Mirosław Witold Drężek.
1: Panie Mirosławie, ile pan jest już w małżeństwie?
2: Zaraz, tu żony się zapytam. Elizabet, ile my jesteśmy w małżeństwie?
3: Mąż nie pamięta, ile jest w małżeństwie? 45 lat minęło w styczniu.
2: 45 lat, żona mówi, a ja myślałam, że 50 lat.
1: No niech pan opowie innym facetom, jak to jest tyle lat być razem.
2: Tyle lat być razem? To tak. No to co? Małżeństwo to nie jest worek ziemniaków.
1: Ale to niech pan da wykład. No jest, ma pan ambonę.
2: A no to mówię, małżeństwo to nie jest worek ziemniaków. Trzeba szanować, trzeba się kochać i to jest jeden wielki konsensus, małżeństwo. Małżeństwo to jest, no jak tu powiem, chyba najwspanialsza rzecz na świecie, oprócz narodzin dzieci.
1: Ale proszę pana, jaki to wysiłek straszny.
2: To znaczy mężczyzna czy kobieta?
1: No jedno i drugie.
2: To nie jest wysiłek. Jeżeli jest oparty na miłości, to nie ma wysiłku. I szczerej miłości.
1: No to z tej miłości ile macie dzieci?
2: Dwójkę.
1: No to co to?
2: No to bardzo dobrze, bo jakbyśmy mieli więcej, no to byśmy nie kochali tak, może nie rozłożyli tej miłości na tą dwójkę. A tak to jest dwójka, kochamy i mamy wnuki nawet.
1: Ale a to właśnie to jest takie życie się przeciąga.
2: To znaczy tak, to bo to jest kontynuacja genów, kontynuacja krwi, kontynuacja ciała, myśli i tak dalej.
1: Panie Mirosławie, faceci się boją wiązać tak naprawdę. Z kobietą. Od na kiedy? Stałe.
2: O, ale to jeżeli...
1: Ale jest, no, tak, jak... na próbę i coś takiego. Jakoś jak się zakochują, to potem przetrzymują ten moment i potem machają ręką.
2: To chyba nie byli naprawdę zakochani. Ja myślę, że jak jesteś naprawdę zakochany, to trzeba to szanować, pielęgnować i to trzeba kontynuować.
1: Ale miał pan wtedy taki odjazd?
2: Ja nigdy odjazdu nie mam. Ja jestem stabilny i ja jestem normalny. Normalny mężczyzna.
1: Jakieś rady dla mężczyzn, po pierwsze wejście nam umyka, panie Mirosławie.
2: Takie
1: pierwsza rada, co pan od ojca usłyszał najpierw.
2: Od ojca to tak, nawet moja żona może potwierdzić.
1: Ale ona później.
2: Dobrze.
1: Pan pierwszeństwo.
2: Żebym nie nosił spodni obcisłych, bo nie będę miał dzieci.
1: To rada dla facetu. Dziękuję bardzo, pan Mirosław i małżonka. To teraz krótka przerwa i zachęcę panią małżonkę i dowiem się w międzyczasie, jak ma na imię.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus Warszawa.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: Pan Mirosław odszedł na bok, teraz podszedłem do jego małżonki, która czekała w kolejce i jeszcze nie zdradziła swego imienia. Może pani mi powie teraz, jak nie ma męża, takie prawdziwe imię, jakie ma pani.
2: Tylko mam jedno i jedyne, najpiękniejsze imię Elżbieta.
1: No, może pani trochę zdradzi sekret swego uczucia do męża, jak to się stało?
2: Zanim został moim mężem, to była nasza miłość licealna. Miałam 16 lat, mój mąż 18. I zakochaliśmy się w sobie bardzo. Jesteśmy do tej pory. Już właśnie 50 lat ze sobą razem. W małżeństwie 45.
1: Ale jakieś macie rocznice co roku albo co więcej lat?
2: Oczywiście mamy co roku rocznicę. I jakoś tam ją obchodzimy szczęśliwie. To pójdziemy sobie jakąś lampkę winka czy coś. Albo z rodziną jakieś takie okrągłe rocznice. Tak spędzamy z dziećmi naszymi, z rodziną naszą najbliższą.
1: Ale dzieci już wychowane.
2: Tak, już dorosłe. Dzieci mamy już wnuczkę 18-letnią.
1: Ale to fajnie się przeglądać z boku, jak nowy wchodzi w świat.
2: Bardzo.
1: A i wtedy sobabcia ma swoją rolę. Nie wiem, czy ma kontakt.
2: Tak.
1: Z 18-tką.
2: Ma kontakt i to bardzo dobry kontakt. A teraz jeszcze jest najmniejsze szczęście nasze, które ma 6 miesięcy.
1: Ma imię, prawda?
2: Tak, Rozalia. Stare polskie imię.
1: Ale jakie to rzadkie teraz.
2: Tak, no już teraz, Marku, to nie jest rzadkie imię. Właśnie te starsze imiona wracają do mody, jakby to powiedzieć, tak? Także mamy 4 wnucząt. Mamy naszego księcia Kajetana, jedynaka. Mamy Lenkę, najstarszą 18. Mamy Tamarkę 5-letnią i właśnie 6-miesięczną Rozalkę.
1: Ale to ciekawe, że w życiu można z radością wspominać takie imiona. Tak. Najbliższych ludzi sobie.
2: Tak, najbliższych. Dlatego moja najstarsza wnusia ma imię po swojej babci, która się nazywa Wanda. Drugie imię na drugie imię.
1: Pani Elżbieto, niech pani powie kobieta, a co pani odkryła tak w międzyczasie jako kobieta, no jak się rozwija przez takie życie? Już pani przeszła swoje, pani coś tam wie.
2: No co ja mogę powiedzieć?
1: No nie jest pani stara, ja tak nie mówię, bo nie jest pani.
2: No nie, no ale...
1: Ale coś pani przeszła.
2: Przeszła życie, płata nam różne zakręty i przeżyliśmy z moim mężem wyjazd, bo prawie około 20 lat mieszkaliśmy w Anglii. No, a teraz jesteśmy szczęśliwi jako seniorzy. Mieszkamy na Mazurach. Jesteśmy szczęśliwi. Każdy dzień chcemy, żeby upływał nam tak jak, no nie wiem, w szczęściu.
1: Ale tak pani Elżbieta opowiada, jakby reklamowała urlop dla każdego, taki
2: no
1: dobry.
2: Tak, bo Mazury słyną z tego, żeby spędzać urlopy na Mazurach, bo to piękne są obszary, okolice, piękne jeziora i tak dalej. Tak?
1: To dobry czas na życzenia. To dziękuję. Jeszcze po przerwie spróbuję z mężem porozmawiać.
2: Dziękuję.
1: Mirosławem. No i to tak się rozmawia, chodząc po ziemi z mikrofonem, zaczepiając ludzi.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Reklama.
1: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Trzymajmy się za ręce. Zaprasza Marek Jaromski.
1: To co, dochodzę znowu do pana Mirosława, bo pamiętacie państwo, przed przerwą z małżonką Elżbietą porozmawiałem o życiu tak delikatnie, bo to przecież zaczepia się ludzi. Nie każdy chce z państwem rozmawiać. I panie Mirosławie, i do pana znowu, bo zacząłem z panem o tym życiu mężczyzny, który się zakochuje na początku swego życia. Nie wiem, czy pan pierwszy raz na dobre, czy więcej było tego?
2: Raz, a dobrze i na dobre.
1: Ale jak się to pan trzyma, bo wie pan, bo faceci to tak próbują.
2: Co znaczy, muszę panu powiedzieć, że poznałem od mojej żony i z moją żoną, co to znaczy prawdziwa miłość. I ja już nie potrzebuję, wie pan, bo jesteśmy tyle lat ze sobą i dogadujemy się i się tak jak w każdym małżeństwie, są wzloty, upadki, są drobne kłótnie, ale później jak nadchodzi godzina zero, czyli kładziemy się spać, to wtedy się na pewno godzimy i już jest wszystko w porządku.
1: Ale rozgląda się pan na bok, jak świat wygląda.
2: A pewnie, jak każdy normalny człowiek.
1: No i co pan widzi? Ze swoimi oczami, tak.
2: Chodzi
1: bo pan ma rodzinę, żonę, wnuki, prawda,
2: chodzi
1: dzieci.
2: O ludzi, czy chodzi o
1: świat? Boi się pan, czy nie?
2: Ja jako żołnierz były zawodowy, nie boję się świata, ja tylko boję się Boga.
1: Ale widzi pan, bo pan jest żołnierzem zawodu.
2: Byłym.
1: Znaczy stopień?
2: Kapitanem.
1: Ale to wysoko? Kapitan?
2: Nie, to jeszcze jest oficer młodszy.
1: Ale pod spodem ile pan ma dusz do rządzenia?
2: Miałem. A to czasami jak byłem oficerem dyżurnym, no to miałem około 2000.
1: A w domu pan nie porządzi żoną, czy porządzi?
2: Nie, my zawsze ze sobą rozmawiamy i podejmujemy oboje decyzje.
1: Ale ja wiem dlaczego, bo pan w domu nie chodzi w mundurze.
2: Ja nawet nie mam mundurów już. Mundury jak, nie wiem, druga czy trzecia rocznica, jak odszedłem z wojska, Aha. To już wtedy pooddawałem wszystko.
1: Niech pan powie facetom, którzy nie byli w wojsku. Czego się pan w wojsku nauczył jako, tak życiowo, jako facet?
2: Do niczego dobrego człowiek się w wojsku, ale mówię o służbie zasadniczej, nie nauczy. To się, ja mówię o wojsku latach komunistycznych. A jeżeli chodzi o sprawy takie zawodowe, oficerskie, dowiedziałem się, ile mój organizm może wytrzymać bez jedzenia, bez picia, ile może organizm wytrzymać obciążenie siłowe, psychiczne i tak dalej, i tak dalej. Także ja wiem, na co mnie stać.
1: Ale to w domu na co dzień jakieś interesy pan robi z innymi ludźmi?
2: Robiłem, nie robię.
1: Aha, ale robił pan.
2: Tak.
1: Bo pan ma taki w głosie siłę przebicia, do rządzenia, bo ja bym tam z panem na co dzień to chyba nie wytrzymał.
2: Nie, to tylko panu się wydaje. Ja oczywiście, bo ja jestem konkretny chłopak. U mnie białe to jest białe, czarne to jest czarne. I nienawidzę obłudy, nienawidzę kłamstw i nienawidzę jakichś tam innych kombinacji.
1: I na dodatek pan Mirosław ma białą koszulę czystą. Dziękuję, że pan zechciał.
2: A ja dziękuję.
1: Panie Mirosławie, może pan chce, taki jest zwyczaj w radiu, jak się słucha, że się kogoś pozdrawia.
2: Tak, chcę pozdrowić. Chcę pozdrowić normalnych ludzi, uczciwych i wszystkich, którzy kochają Polskę.
1: No i trzymajmy się za ręce całe życie.
2: Tak jest.
1: Nie tylko na chwilę, co?
2: Tak jest.
1: Trzyma pan żonę czasami? Nie wstydzi się?
2: Nie, bardzo mi zależy na tym, że jak gdzieś idziemy na spacer, żebyśmy szli za rękę.
1: Jakie ma malowane paznokcie?
2: A dzisiaj ma chyba, muszę panu powiedzieć, wie pan, że mężczyźni są ludźmi, którzy nie za bardzo odróżniają kolory, to chyba dzisiaj ma różowe, tak mi się wydaje.
1: To ładny kolor.
2: Ładny
1: dziękuję,
2: kolor?
1: Dziękuję. Idę dalej. Trzymajmy się za ręce.
0: Trzymajmy się za ręce.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam wakacyjnie i z nutą nostalgii. Na początek grupa Smokey, Needles and Pins. Potem Tom Jones, She's a Lady, a Albert Hammond zaśpiewa nam o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz.

To był Albert Hammond, przed nami szwedzki wokalista Harpo i jedyny jego przebój Movie Star, potem grupa Sailor, Girls, Girls, Girls i dwa utwory w wykonaniu Electric Light Orchestra, Last Train to London i Confusion.

0: Grupa Electric Light Orchestra utworem Confusion zakończyła ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami dyskotekowe przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy i Bolero, potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Kota utworem Visitors zakończył ten miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to włoskie przeboje. Otwiera go Adriano Celentano piosenką Soli. Potem Toto Cotugno, Inna Moratti, a także duet Albano i Romina Power w nagraniu Sempre Sempre.

Sempre Sempre śpiewali Albano i Romina Power, teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem grupa Schrott nach Acht i Zuppa Romana, a także Ricky Epovery w piosence Sara Perché Ti Amo.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio Richie Family, The Best Disco in Town. Potem Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Duet Baccara, Sorry I'm a Lady i Dalida w wiązance przebojów zatytułowanej Generacja 78.

To był Dan Hartman, kompozytor, producent i wokalista, a teraz Patrick Hernandez, jego wielki przebój Born to be Alive, potem Sheila i Singing in the Rain.

0: 3 lata nad tą wersją przeboju Singing in the Rain zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.